Sława Jezusu Chrystu! Z praznikom! Dziś środa, 14 października 2026 roku. Wybiła godzina 16, a to oznacza, że rozpoczynamy nadawanie dzisiejszej audycji Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem wita się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Nadszedł czas, aby zaznajomić się z programem dzisiejszej audycji. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium, fragmenty czytań z Pisma Świętego oraz komentarz do czytań, które przedstawi nam ojciec Mateusz Kiczko. Następnie około godziny 16:40 audycja pod tytułem Ciekawe Podlasie. Punktualnie o 17:00 rozpoczną się wiadomości Radia Ortodoksja. Po wysłuchaniu informacji zapoznamy się z historią święta, żywotami świętych oraz lekturą książki o starcu Józefie Watopeckim. O 17:45 kolejny odcinek audycji rolniczej Agroinfo. O godzinie 18:00 pomodlimy się słowami akatystu opieki Matki Bożej. O 19:10 wysłuchamy wykładu Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego pod tytułem Prawosławna nauka o Bogu Rodzicy. Godzina 20:00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których wyemitujemy rozmowę z Martą Nazarko z Polskiego Radia Białystok o 25-leciu Radia Ortodoksja. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: Kalendarium.
1: Według starego stylu jest dziś 1 października. To święto opieki Matki Bożej oraz lubelskiej ikony Bogu Rodzicy, świętego apostoła z 70 Ananiasza, świętego Romana Melodosa, Dominina z Salonik i świętego Sawy z Nowogrodu.

Miesiąc październik związany jest z ważną rocznicą w naszym radiu, jaką jest jego 25-lecie. Obchody odbędą się w sobotę 24 października. Rozpoczną się liturgią w cerkwi Świętego Ducha, której przewodniczył będzie arcybiskup białostocki i gdański Jakub, ordynariusz naszej diecezji. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 9, po nim odbędzie się wspólny poczęstunek. Będzie również możliwość zwiedzania siedziby Radia Ortodoksja. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.

0: Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań z Nowego Testamentu, a będzie to fragment listu do Hebrajczyków, rozdział 9, wersety 1-7 i Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 10, wersety 38-42 i 11, wersety 27-28. Bądźmy uważni.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Wprawdzie także i pierwsze przymierze zawierało przepisy służby Bożej i posiadało ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części zwanej miejscem świętym znajdował się świecznik, stół i na nim chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę Święte Świętych. Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i arkę przymierza, ze wszystkich stron pokrytą złotem. Znajdowały się w niej naczynie złote z manną, laska Araona, która ongiś zakwitła, i tablice przymierza. Nad arką zaś były cheruby chwały, które zacieniały przebłagalnie. O czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić. Tak zaś te rzeczy zostały urządzone, iż do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani sprawujący służbę świętą. Do drugiej natomiast jedynie arcykapłan i to tylko raz w roku. Nie bez krwi, którą składa w ofierze za grzechy swoje i swojego ludu.

0: W owym czasie wszedł Jezus do pewnej wsi, a kobieta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Była też tam siostra jej, zwana Marią, która siadszy u stóp Jezusa, słuchała jego słowa. Marta zaś była pochłonięta różnymi posługami. Przystanąwszy, rzekła: Panie, czy nie troszczysz się o to, że moja siostra zostawiła mnie samą w posługiwaniu? Powiedz jej, niech mi pomoże. Odpowiadając, rzekł jej Jezus: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz tyloma sprawami, a jednego potrzeba. Maria wybrała bowiem dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. I stało się, że gdy on to mówił, pewna kobieta z tłumu, podniósłszy głos, powiedziała do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego.
1: Słowo Tobie, Gospodzie, słowo Tobie.
2: Za nami czytania z Nowego Testamentu. Za chwilę ze słowem pouczenia zwróci się do nas ojciec Mateusz Kiczko, dyrektor naszej rozgłośni.
3: Duchowe pouczenie.
0: Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, Cerkiew obchodzi święto opieki Matki Bożej. W naszej prawosławnej tradycji mamy wiele różnych świąt. Jedne są dla nas bardziej ważne. Przywiązujemy do nich większą uwagę, staramy się o nich nie zapomnieć, staramy się być w ten dzień w cerkwi. I są też inne święta, które wydają się nam mniej ważne. Wiemy wprawdzie, że Cerkiew wspomina coś w tym dniu, ale może tak zostaliśmy wychowani, może tak nas nauczono, że te święta jakby przechodzą obok nas obojętnie, a my nie bierzemy w nich udziału. Niektóre ze świąt, które obchodzimy w roku liturgicznym, dotyczą bezpośrednio losów całej ludzkości. Tak jest w przypadku Bożego Narodzenia albo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Są to wydarzenia, które zmieniają bieg historii całego człowieczeństwa. Przyjście na świat Jezusa Chrystusa, kiedy rodzi się Mesjasz Bogo-Człowiek, albo zmartwychwstanie, kiedy przeżywamy radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią. Są też inne święta, takie, które dotyczą jakiegoś konkretnego wydarzenia. Wydarzenia, które być może nie jest znane całej ludzkości, ale wpisało się do kalendarza cerkiewnego jako przykład wielkiej miłości. I dzisiaj, drodzy bracia i siostry, obchodzimy właśnie takie święto. Pokrowy Preswiatoj Bogorodzicy, czyli inaczej opieki Matki Bożej. Święto, które nie należy wprawdzie do 12 wielkich świąt Cerkwi Prawosławnej, ale mimo to czujemy, że jest nam bardzo bliskie. Święto, które lubimy, które jest radosne i sprawia, że czujemy się bezpiecznie. Wydarzenie, które dziś wspomina nasza cerkiew, miało miejsce w X wieku w Konstantynopolu, w stolicy Bizancjum. W tym czasie mury miasta oblegały wrogie wojska. Przerażeni mieszkańcy zebrali się w świątyni na nabożeństwie i podczas modlitwy niewolnik imieniem Andrzej zobaczył przez odkrytą kopułę cerkwi, że Matka Boża rozpostarła nad miastem swój świetlisty szal, chroniąc w ten sposób wszystkich mieszkańców Konstantynopola. Matka Boża osłoniła i obroniła mieszkańców tego miasta.

może nie są już tak bardzo ważne, może nie pamiętamy dokładnej daty, kiedy się to wydarzyło, ale z pewnością pozostaje w naszych głowach jeden obraz. Matki Bożej, ochraniającej, miłującej i pocieszającej swoje dzieci, którymi bardzo często jesteśmy my sami. To dlatego to święto jest dla nas takie ważne. To dlatego, chociaż to wydarzenie miało miejsce dawno temu, to my dzisiaj czujemy radość. Czujemy potrzebę wdzięczności Matce Bożej, która jest z nami zawsze w trudnych sytuacjach. Dzisiejsze święto przypomina nam, że Bogu Rodzica, tak jak 1000 lat temu w Konstantynopolu, tak i współcześnie troszczy się o wszystkich ludzi. My potrzebujemy tej troski. Oczekujemy tej bezinteresownej matczynej miłości, która sprawi, że poczujemy się bezpiecznie w każdej sytuacji. Miłość matki do dziecka jest wyjątkowa. Rodzi się sama z siebie. Nie zna ograniczeń, nie ma bilansu zysków i strat, jest bezinteresowna i wieczna. Matka kocha swoje dziecko jak nikt inny. Nawet kiedy jest jej trudno, bo widzi, jak dziecko samo na siebie sprowadza nieszczęście. Nawet kiedy widzi, że dziecko robi źle, to i tak pozostaje przy nim i chce mu pomóc. Nawet wtedy, gdy jej pomoc zostaje odrzucona i przyjmuje wszystkie smutki i cierpienia, to ona nadal cierpliwie czeka, z miłością i szacunkiem patrzy na swoje dziecko. My wszyscy, drodzy bracia i siostry, wszyscy bez wyjątku jesteśmy dziećmi Bogu Rodzicy. Niezależnie od wieku, czy jesteśmy młodsi, czy starsi, ona zawsze ma nas w swojej matczynej opiece. Szczególnie tutaj na wschodzie, gdzie mamy wiele cudotwórczych ikon Matki Bożej. Dobrze wiemy, jak silna jest modlitwa przed jej obliczem. Jak prośby o uzdrowienie, o pomoc, o troskę, za siebie, bliskich, rodzinę, wypowiedziane przed jej ikoną, potrafią zdziałać cuda, nawet kiedy wcześniej o tych cudach nie chcieliśmy słyszeć. A cuda się zdarzają. Świadczą o tym te wszystkie ikony Matki Bożej, które są w naszym regionie. W Supraślu, w Puchłach, w Wasilkowie, w Bielsku Podlaskim. Z każdą z nich wiąże się jakaś lokalna historia. Cudowna historia, w której Bogu Rodzica po raz kolejny okazała swoją matczyną miłość. Uzdrowiła, pomogła, ochroniła, albo po prostu pozwoliła dostrzec to, czego wcześniej nie zauważaliśmy. Dzisiejsze święto, drodzy bracia i siostry, nie jest więc tylko przypomnieniem wydarzeń, które miały miejsce kiedyś, dawno temu w Bizancjum, ale jest wyrazem wdzięczności składanym Bogu Rodzicy za opiekę, którą nas otacza. Jest dla nas przypomnieniem o wielkiej roli Matki Bożej. Zwróćmy uwagę, że w cerkwi nie ma ani jednego nabożeństwa, w którym nie byłoby mowy o Matce Bożej. W każdym, nawet najkrótszym nabożeństwie wspomina się Bogu Rodzicę. Czy to w ektenii, czy to odpust po nabożeństwie, tam zawsze jest mowa o przeczystej Dziewicy Maryi. Zwróćmy też uwagę na słowa kończące każde nabożeństwo. Presvyataya Bogorodice spasi nas, czyli Przenajświętsza Bogu Rodzico, zbaw nas. Nie módl się za nas, tak jak mówimy zwracając się do świętych albo aniołów, ale bezpośrednio zbaw nas. Oczywiście zbawiać może tylko Bóg, ale wyjaśnienia tych słów szukajmy w modlitwie szóstego czasu. Mnogo bomożet molenie maternie jako błogosierdziu władyki, czyli wiele może matczyna modlitwa przy łaskawości władcy. I niech te słowa, drodzy bracia i siostry, naprowadzają i nas ku zbawieniu, radując się dzisiejszym świętem i wychwalając Bogu Rodzicę. Amin.

0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka z cyklu audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie o interesujących miejscach i wydarzeniach w naszym województwie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu, sława Jezusu Chrystu. Dziś w Ciekawym Podlasiu przed mikrofonem wyjątkowo wita się z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam na dzisiejszy świąteczny odcinek audycji Ciekawe Podlasie, w którym to powiemy o święcie opieki Matki Bożej oraz o cerkwiach pod tym wyzwaniem w województwie podlaskim. Na początek troparion, kondakion i wieliczanie święta opieki Matki Bożej.

Wysłuchaliśmy właśnie hymnów liturgicznych poświęconych świętu opieki Przenajświętszej Bogurodzicy, które w tradycji prawosławnej nazywane jest również pokrową. To wyjątkowy dzień, w którym wierni zwracają swoje serca ku Matce Bożej, prosząc ją o opiekę, orędownictwo i umocnienie w codziennym życiu. Święto to zajmuje szczególne miejsce w duchowości prawosławnej, a na Podlasiu ma również swój bardzo ważny wymiar lokalny. Wiele tutejszych cerkwi nosi wezwanie opieki Matki Bożej, a ich święto parafialne gromadzi wiernych na wspólnej modlitwie. Czym jest właściwie pokrowa? Skąd wywodzi się to święto i dlaczego przez wieki stało się tak bliskie prawosławnym mieszkańcom naszego regionu? O tym opowiemy Państwu w dzisiejszej audycji Ciekawe Podlasie. Historia święta opieki Matki Bożej sięga X wieku i wiąże się z Konstantynopolem, stolicą ówczesnego Cesarstwa Bizantyjskiego. Według tradycji w świątyni w Blachernach, gdzie przechowywano cenne relikwie związane z Matką Bożą, święty Andrzej wraz ze swoim uczniem Epifaniuszem ujrzał Matkę Bożą modlącą się za zgromadzony lud. Ukazała im się Bogurodzica w otoczeniu proroków, apostołów i aniołów, modląca się za grzeszny świat i pokrywająca swym omoforionem obecnych w cerkwi ludzi. Objawienie to poruszyło wiernych i napełniło nadzieją, bowiem Imperium Bizantyjskie znajdowało się w trudnej sytuacji. Było ograbione przez Saracenów. Matka Boża miała rozpościerać nad wiernymi swój omoforion, czyli okrycie głowy i ramion, obejmując ich w ten sposób swoją opieką. Wizja ta stała się symbolem jej nieustannego wstawiennictwa za ludźmi oraz nadziei, którą niesie wszystkim szukającym pomocy i pocieszenia. Właśnie od tego wydarzenia wywodzi się nazwa święta, pokrow, oznaczająca okrycie, osłonę i opiekę. Już teraz pieśń Raduj se, radosti nasza.

Za nami pieśń Raduj se, radosti nasza, jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych śpiewów i wezwań modlitewnych. Słowa te powtarzane są na koniec każdego z ikosów akatystu Opieki Matki Bożej i oznaczają w tłumaczeniu na język polski: Raduj się, radości nasza, okryj nas od wszelkiego zła Twoim świętym omoforem. To symbol matczynej opieki, miłości i nieustannego wstawiennictwa za wiernymi przed Bogiem. Święto Opieki Matki Bożej przypomina nam, że Bogu Rodzica otacza ludzi swoją duchową opieką, dając im nadzieję, pocieszenie i siłę w chwilach trudności. Już po krótkiej przerwie, podczas której zabrzmią najpiękniejsze hymny ku czci Matki Bożej, rozpoczniemy wspólną podróż po cerkwiach Opieki Matki Bożej w województwie podlaskim.

Naszą podróż po podlaskich świątyniach rozpoczniemy od Bielska Podlaskiego. To miasto, w którym prawosławna tradycja jest obecna zarówno w architekturze, jak i w życiu mieszkańców. Przy ulicy Rejmonta znajduje się cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej, nazywana również Cerkwią Pokrowską. Świątynia ta jest ważnym miejscem modlitwy dla miejscowej społeczności prawosławnej. Szczególnym momentem w życiu tej wspólnoty jest oczywiście Dzień Święta Parafialnego. Wówczas cerkiew wypełnia się wiernymi, a uroczystej boskiej liturgii towarzyszy podniosła atmosfera wspólnej modlitwy. Cerkiew została zaprojektowana przez Jerzego Uścinowicza. Prace budowlane rozpoczęto 1 sierpnia 1999 roku. 14 października tego samego roku wmurowano kamień węgielny. Poświęcenia cerkwi dokonał metropolita Sawa 24 maja 2010 roku.

Z Bielska Podlaskiego przenosimy się teraz do niewielkiej miejscowości Puchły, położonej w malowniczej Dolinie Narwi. To jedno z ważnych miejsc kultu maryjnego na prawosławnej mapie Podlasia. Znajduje się tu drewniana cerkiew pod wezwaniem opieki Matki Bożej, znana z pięknej architektury i szczególnej atmosfery modlitwy. Parafia w Puchłach istnieje już od XV wieku, a powstała właśnie w związku z cudownym objawieniem się ikony opieki Matki Bożej. Obecna cerkiew powstała około 1915 roku w miejscu wcześniejszych świątyń prawosławnych. Jest ona wybudowana na planie krzyża. Do cerkwi przylega dzwonnica, a wokół cerkwi stoją kamienne krzyże z końca XIX wieku. Cerkiew w Puchłach stoi pomiędzy cerkwią w Pawłach a cerkwią w Narwi, na kulturowym szlaku Ukrainy otwartych okiennic. W samych Puchłach cerkiew stoi przy końcu wsi, a jadąc do niej można podziwiać piękną, starą, drewnianą zabudowę. Przez kolejne pokolenia wierni otaczali to miejsce modlitwą, przybywając tutaj z prośbami o pomoc, zdrowie i opiekę dla swoich rodzin. Cerkiew w Puchłach stała się ważnym świadectwem głębokiej pobożności mieszkańców tej części regionu. Wysłuchajmy pieśni do puchłowskiej ikony Matki Bożej.

Kolejnym miejscem na naszej trasie są Zubacze, położone w gminie Orla na południowym Podlasiu. Miejscowa parafia prawosławna może poszczycić się długą historią. W dokumentach pisanych została odnotowana już w 1677 roku. Co ciekawe, pierwotna cerkiew nosiła wyzwanie świętych apostołów Piotra i Pawła. W połowie XIX wieku parafia liczyła około 1400 wiernych, a w kolejnych latach liczba parafian systematycznie wzrastała, przekraczając ostatecznie 2000 osób. Na jej terenie działała również szkoła cerkiewno-parafialna, a z czasem powstawały kolejne placówki, które służyły edukacji miejscowej społeczności.

0: Drodzy Państwo, odwiedziliśmy dziś trzy miejsca na prawosławnej mapie Podlasia. Bielsk Podlaski, Puchły i Zubacze. Każde z nich ma własną historię, własne tradycje i wyjątkowy charakter. Wszystkie łączy jednak wezwanie opieki Matki Bożej oraz przekonanie, że modlitwa do Bogu Rodzicy daje człowiekowi nadzieję, pocieszenie i duchowe umocnienie. Święto Pokrowy przypomina nam także o znaczeniu wspólnoty. W świecie, w którym często brakuje czasu na spokojną rozmowę, wzajemną pomoc i obecność drugiego człowieka, warto wracać do wartości, które od pokoleń kształtowały życie podlaskich rodzin. To właśnie tutaj, w niewielkich wsiach i większych miastach, cerkwie pozostają świadkami historii, ale też miejscami, w których ta historia wciąż się tworzy. Drodzy słuchacze, powoli zbliżamy się do zakończenia dzisiejszej audycji Ciekawe Podlasie. Mam nadzieję, że nasza wspólna podróż pozwoliła Państwu lepiej poznać historię święta opieki Matki Bożej oraz odkryć wyjątkowe miejsca prawosławnego Podlasia. Niech to święto będzie dla nas wszystkich okazją do refleksji nad tym, co naprawdę ważne, nad wiarą, rodziną, pamięcią o naszych korzeniach i troską o drugiego człowieka. Wszystkim życzymy wielu łask Bożych, zdrowia, pokoju serca oraz nieustannej opieki przy Najświętszej Bogu Rodzicy. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnej audycji. Sława Jezusu Chrystu!
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Za nami odcinek audycji Gabrieli Nowaszewskiej pod tytułem Ciekawe Podlasie. Zbliża się godzina 17, a to oznacza, że za chwilę czeka nas serwis informacyjny Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 14 października 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o dzisiejszym święcie opieki Matki Bożej, święcie świętego Jana Teologa w Mostowlanach i gali Ubi Caritas w Warszawie. Cerkiew prawosławna świętuje dziś Dzień Opieki Matki Bożej. Wspomina się wydarzenie, jakie miało miejsce w 910 roku w Blachernach w Konstantynopolu, kiedy świętemu Andrzejowi Saloicie ukazała się Bogu Rodzica trzymająca w rękach swój pas. Choć święto związane jest z czasami bizantyjskimi, nie znajdziemy go w kalendarzu cerkwi greckich. Znane jest natomiast cerkwiom tradycji słowiańskiej, w tym naszej. Na Podlasiu święto to uroczyście obchodzone jest m.in. w Choroszczy, Puchłach czy Bielsku Podlaskim. I 11 października w parafii w Mostowlanach odbyły się uroczystości ku czci świętego apostoła Jana Teologa. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Andrzej, biskup supraski. W cerkwi obecni byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z wójtem gminy Gródek. Przed rozpoczęciem boskiej liturgii dokonano poświęcenia 7 nowych dzwonów, które zastąpiły dotychczasowe, zniszczone. W sobotę 10 października 2026 roku w parafii prawosławnej Hagia Sofia w Warszawie miała miejsce coroczna gala Ubi Caritas, wręczenie nagród za działalność charytatywną i świadectwo miłosierdzia. Organizatorami uroczystości są organizacje charytatywne trzech wyznań: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Eleos Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wyróżniane i nagradzane są osoby prywatne, przedsiębiorcy i instytucje, które w minionym roku aktywnie angażowały się w działalność pomocową lub ściśle współpracowały z wyżej wymienionymi organizacjami w służbie bliźniemu. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos przyznaje swym laureatom nagrodę Dłonie Miłosierdzia, która stanowi ikona Zbawiciela, trzymającego w dłoniach Ewangelię ze słowami: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. W bieżącym roku honorowymi gośćmi gali byli Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, metropolita warszawski i całej Polski, Jego Ekscelencja Arcybiskup Bielski Grzegorz, Jego Ekscelencja Biskup Krzysztof Chudzio, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, Jego Ekscelencja Biskup Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Polskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nie zabrakło dyrektorów diecezjalnych Caritas, Diakonii i Eleos. Na czele z Wandą Falk, dyrektor generalną Diakonii Polskiej, księdzem Januszem Majdą, dyrektorem Caritas Polska oraz księdzem Doroteuszem Sawickim, dyrektorem Eleos, a także pracowników i wolontariuszy.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja. Za chwilę zapoznamy się z historią święta, żywotami świętych oraz lekturą książki o starcu Józefie Watopeckim. O 17.45 kolejny odcinek z cyklu audycji Agroinfo. O godzinie 18.00 pomodlimy się słowami akatystu opieki Matki Bożej. O 19.10 wysłuchamy wykładu Władyki Jakuba o nauce o Bogu Rodzicy. Godzina 20.00 to wieczorne wydanie wiadomości, po których wyemitujemy rozmowę z Martą Nazarko z Polskiego Radia Białystok o 25-leciu naszego radia. Na zakończenie dzisiejszej audycji czekają nas jeszcze modlitwy wieczorne. Zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Miesiąc październik związany jest z ważną rocznicą w naszym radiu, jaką jest jego 25-lecie. Obchody odbędą się w sobotę 24 października. Rozpoczną się liturgią w cerkwi Świętego Ducha, której przewodniczył będzie arcybiskup białostocki i gdański Jakub, ordynariusz naszej diecezji. Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 9, po nim odbędzie się wspólny poczęstunek. Będzie również możliwość zwiedzania siedziby Radia Ortodoksja. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.

Według starego stylu jest dziś 1 października. To święto opieki Matki Bożej oraz lubelskiej ikony Bogu Rodzicy, świętego apostoła z 70 Ananiasza, świętego Romana Melodosa, Dominina z Salonik i świętego Sawy z Nowogrodu.

Święto opieki Najświętszej Władczyni naszej, Boga Rodzicy i zawsze Dziewicy Marii. Święto opieki Matki Bożej ustanowiono na pamiątkę wizji, której stał się godny święty Andrzej Saloita, żyjący na przełomie IX i X wieku. Cud ten miał miejsce w świątyni Blacherny w Konstantynopolu podczas całonocnego czuwania. O 4 godzinie w nocy święty, pogrążony w modlitwie, podniósł oczy i ujrzał Najświętszą Boga Rodzicę, która objawiła się przy wejściu do narteksu, otoczona chwałą w towarzystwie aniołów, świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty. Po dojściu do ambony, Władczyni Niebios długo tam pozostała i modliła się o zbawienie wszystkich ludzi. Następnie weszła do prezbiterium i otworzyła święty relikwiarz, w którym przechowywano jej welon. Stanąwszy przed bramą królewską, przeczysta rozpostarła welon nad modlącymi się. Welon był tak wielki, że wydawało się, iż pod nim zmieszczą się wszyscy zgromadzeni w świątyni. Unosił się w powietrzu, podtrzymywany przez jakąś tajemniczą moc. Potem Boga Rodzica, otoczona jasną światłością, wzniosła się w górę i zniknęła, pozostawiwszy chrześcijanom welon jako znak swego miłosiernego wstawiennictwa. Święty Andrzej, pełen bojaźni i wdzięczności, przekonał się o prawdziwej swej wizji u swego ucznia Epifaniusza, który też stał się godny ujrzenia cudu, podczas gdy pozostali uczestnicy nabożeństwa nie mieli tego boskiego objawienia. W ciągu wieków Boga Rodzica wielokrotnie broniła poświęconego jej cesarskiego miasta i całego kościoła, Nowej Jerozolimy. Wszędzie i zawsze niebiańska władczyni rozpościera swój welon nad chrześcijanami, zanosząc do swego Syna i Pana nasze modlitwy o zbawienie świata.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętego Romana Melodosa. Święty Roman urodził się w syryjskim mieście Emesa. Służył jako diakon w cerkwi Zmartwychwstania w Berycie. Około 496 roku zapanowania cesarza Anastazego I osiadł w Konstantynopolu. Roman wyróżniał się cnotami i gorliwością w sprawowaniu nabożeństw. Święty należał do duchowieństwa Cerkwi Boga Rodzicy, założonej przez prefekta pretorianów Cyrusa. Pomimo swej pobożności był wyśmiewany przez duchownych, ponieważ jego głos nie był dźwięczny i dlatego nie mógł godnie wyśpiewać chwały Stworzycielowi. Pewnego razu, gdy był w świątyni na całonocnym czuwaniu, w Wigilię Święta Narodzenia Chrystusa objawiła mu się Boga Rodzica i kazała zjeść zwój, który trzymała w dłoni. Gdy tylko Roman go zjadł, niewypowiedziana słodycz napełniła jego usta. Wszedł na ambonę i zaśpiewał anielskim głosem kondakion. Dzisiaj dziewica powiła Pana istnienia. Roman, napełniony poetyckim talentem i natchnieniem Ducha Świętego, poświęcił całe swoje życie tworzeniu wzniosłych hymnów na wszystkie wielkie święta i dni wspomnień wielu świętych. Przypisuje mu się około 1000 kondakionów, stanowiących podstawę bizantyjskiej hymnografii. Święty Roman spoczął w pokoju i został zaliczony do chórów anielskich, które naśladował w ziemskim życiu. Został pochowany w cerkwi Matki Bożej, w której służył.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

Serdecznie zapraszamy. Przypominam, 24 października, godzina 9, Cerkiew Świętego Ducha. Liczymy na Waszą obecność.

0: a przed państwem żywot świętego człowieka, który w swym życiu niósł krzyż atoskiego mnicha, żyjącego w czasach nam współczesnych, ale jeszcze oficjalnie niezaliczonego do grona kanonizowanych świętych, starca Józefa Watopeckiego. Pamięć o nim pielęgnuje atoski monaster Watopedii, który wydał obszerną książkę na jego temat autorstwa archimandryty Efrema. Została ona przetłumaczona również na język polski. Zapoznajmy się z jej fragmentem. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Miłość, samowyrzeczenie, ofiara. Starzec nie ograniczał swojej pomocy dla ojców ze Skitu do znajdowania środków finansowych na zaspokojenie najbardziej elementarnych potrzeb, takich jak doprowadzenie wody. Mimo swoich wszystkich problemów ze zdrowiem uczestniczył także we wspólnych pracach. Jak sam o tym pisze, od dnia po waszym wyjeździe pracujemy całą wspólnotą, instalując na górze wodociągi. Dosłownie umarłem od tego trudu. Dzisiaj idziemy tam znowu, a jutro może uda nam się skończyć. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, 20 sierpnia 1962 roku. We wrześniu 1962 roku Józef Młodszy nadal mieszkał w Świętych Darmoleczących. Z racji tego, iż kaliwa ta należała do Skitu, starzec miał obowiązek uczestniczyć we wszystkich tamtejszych pracach. Tymczasem pragnął on powrócić do swojej pustelni. Męczyły go ciągłe kłótnie, spośród których wiele dotyczyło wspominania imienia patriarchy ekumenicznego Atenagorasa podczas nabożeństw. Większość ojców nie chciała tego robić, gdyż uważali liczne działania patriarchy za wyraz nowinokradztwa. Józef Watopecki pragnął życia w Hezychii. Pisał: coraz bardziej przyjmuje się moją posadą, dlatego też, być może, na wiosnę powrócę do mojej kaliwy. Uzgodniliśmy ze starcem Arseniuszem, że zamieszkam trochę wyżej, tam gdzie jest warsztat, przy ojcu Arseniuszu, ponieważ czasami, zwłaszcza w nocy, trudno mu iść samemu do cerkwi. Zatem, że tak powiem, pojawiło się dla mnie światełko w tunelu. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, 29 września 1962 roku. Jak wspomnieliśmy wcześniej, do tego czasu starzec napisał już pierwszą wersję biografii świętego Józefa Hezychasty i wysłał ją do ojca Panteleimona w Ameryce, pod warunkiem, że nie zostanie ona opublikowana, dopóki nie otrzymają stosownej wiadomości od samego starca, świętego Józefa Hezychasty. Józef Watopecki wspominał: pewnego razu, kiedy pisałem żywot naszego świętej pamięci starca i dotarłem mniej więcej do połowy, ogarnęło mnie pewnego rodzaju zniechęcenie. Sprawiło ono, że całkiem przestałem pisać. Nikt o tym jednak nie wiedział. Po upływie wielu dni, pewnego ranka, starzec Teofilakt obwieścił mi z radością: zeszłej nocy widziałem naszego starca Józefa. Dał mi do ręki dwie pieczęcie, abym ci je przekazał. Jedna była gotowa, z zapisanymi literami, a druga niedokończona. Zapytałem go: co ma z nimi zrobić, starcze? On zaś mi odpowiedział: daj mu je, on już będzie wiedział, co z nimi zrobić. Wtedy zrozumiałem, że muszę kontynuować biografię, z pisania której zrezygnowałem. I rzeczywiście, przyszła ochota i z zapałem dokończyłem pisanie żywotu. Odnosząc się do wizji z pieczęciami, starzec mawiał: natychmiast mój umysł się otworzył i zaczęła działać pięćdziesiątnica. Oraz usiadłem do pisania i nie mogłem przestać, spieszyłem się, żeby nie umknęła mi myśl: widzieliście, jak działa łaska pięćdziesiątnicy? W listopadzie 1963 roku Józef Watopecki mieszkał już w swojej starej pustelni poza Skitem. W ten sposób mógł na nowo zakosztować obfitego błogosławieństwa cnót pochodzących z absolutnego wyciszenia. Pragnąc je zdobyć, podjął się natężonego, osobistego wysiłku. Postanowiłem coś osiągnąć, tu w mojej Kaliwie. Trochę się przy tym zmęczyłem. Znowu, tak jak kiedyś, rozbolał mnie brzuch, a w gardle czuję taki ucisk, że nie mogę dokończyć śpiewu podczas nabożeństw. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, 10 listopada 1963 roku. Niezmiennie przestrzegał reguły swojego starca –

pozwalał sobie na używanie oliwy wtedy, kiedy zakazywała tego reguła. Tak też w jedne dni jadł makaron z oliwą, w inne zaś bez niej. Zły stan zdrowia nie przeszkadzał mu także chętnie uczestniczyć we wspólnotowych pracach skitu, nawet jeśli nie był już do tego zobowiązany. Jak było to wspomniane, zgodnie z typikonem nowego skitu, ojcowie mieszkający w kamiennych kaliwach za wieżą nie musieli brać udziału w tego typu czynnościach, gdyż ich cele nie należały formalnie do skitu, a podlegały bezpośrednio pod monaster świętego Pawła. O wielkim samowyrzeczeniu Józefa Watopeckiego opowiadał z podziwem świętej pamięci starzec Konstantyn, zamieszkujący kaliwę świętego Haralampiusza. Kiedyś nasz starzec wspiął się pod górę, by zgodnie ze swoim zwyczajem wziąć udział we wspólnotowej pracy czyszczenia źródeł, z których skit zaopatrywał się w wodę. Każdego roku, po okresie złej pogody, dostawała się tam ziemia z osuwisk, gałęzie, liście i tym podobne. Wszystko to należało stamtąd usunąć. Wiązało się to z długą i żmudną pracą. Przy takich okazjach, ze względu na szczególny wysiłek, ojcowie zwykli byli zabierać ze sobą jakieś jedzenie i trochę wina. W porze posiłku starzec przeprosił, iż z powodów zdrowotnych nie będzie mógł poczęstować się ich jedzeniem i wypić z nimi wina, po czym wyjął swój posiłek, którym naturalnie był sam makaron. Wtedy ojciec Konstantyn zapłakał ze wzruszenia w obliczu ofiarności jego ducha i powiedział: „Starcze, gdyby ktoś inny był w twoim stanie zdrowia i tak jak ty mieszkał w kaliwach nieobjętych obowiązkiem uczestnictwa w pracach skitu, nie zszedłby nawet, aby sprawdzić, jaki jest powód bicia dzwonu, który zwołuje ojców do wspólnego dzieła. Tym bardziej taki człowiek nie poszedłby z nami, podejmując tyle trudu i ryzykując uszkodzeniem żołądka”. Wspomniane problemy z żołądkiem starzec znosił z niezmienną wytrwałością. Jego schorzenia nie dało się już leczyć żadnymi środkami prócz operacji, na którą koniec końców zdecydował się za namową swoich duchowych braci. Niemniej, jak mówił jego starzec Józef Hezychasta, u kresu wzmożonej wytrwałości namacalnie objawia się łaska Boża. Właśnie wtedy jego współasceta, starzec Teofilakt, otrzymał widzenie świętego Panteleimona, egzarchy świętych darmoleczących, który rzekł do niego: „Powiedz mnichowi, aby pozostawił tę sprawę Bogu Rodzicy i wszystko będzie dobrze”. Starzec Teofilakt widział świętego Panteleimona tak, jak jest on przedstawiony na ikonie w skicie, pod jego wezwaniem. Józef Watopecki uwierzył słowom starca Teofilakta i od tego dnia doświadczył błyskawicznej poprawy aż do momentu, w którym był już w pełni zdrowy i nie odczuwał żadnego bólu. Pozostało mu jedynie powolne trawienie. Od tego czasu aż do śmierci starcowi nie doskwierały już żadne dolegliwości żołądkowe. Pisał o tym później: „Miałem wrzody w zaawansowanym stadium i żadna dieta ani lekarstwa nie były w stanie mi pomóc”. Po 2 latach unikania wszelkich szkodliwych posiłków jedynym wyjściem pozostawał zabieg chirurgiczny. Wtedy interweniował wielki męczennik Chrystusowy, najmiłosierniejszy Panteleimon. Polecił on starcowi Teofilaktowi pilnie mi przekazać, abym nie poddawał się operacji, lecz zostawił to wszystko pod opieką naszej Najświętszej Bogu Rodzicy. Wtedy natychmiast wyzdrowiałem. Aby to potwierdzić, udałem się do lekarzy, którzy zajmowali się moją sprawą i znali cały przebieg mojej choroby. Poprosiłem ich, aby powiedzieli mi, w jakim jestem teraz stanie. Zrobili mi prześwietlenie i absolutnie nic nie znaleźli, za wyjątkiem małej blizny po dawno zagojonej ranie.

ale za sprawą świętych mnichów i ich nauki wylewa się na cały świat. Pewien mnich poprosił kiedyś inną znaną współczesną postać, świętego Porfiriusza, o błogosławieństwo na udanie się na stałe na Athos. Ten jednak mu nie pozwolił. Po co ci Athos, jak możesz mieć Athos u siebie? Rzeczywiście, obecnie w jego monasterze niedaleko Aten można odczuć nieopisany spokój taki sam, jak w klasztorach Świętej Góry. I my możemy ten Athos mieć w swoich mieszkaniach. Wystarczy zmiana podejścia i zaufanie we wszystkim Bogu.

0: A teraz wysłuchajmy audycji Agroinfo. To program przygotowany z myślą o rolnikach i wszystkich, którzy interesują się sprawami polskiej wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Audycja powstaje we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
2: Panie ministrze, ONZ podaje, że na świecie marnuje się 1/3 wyprodukowanej żywności. Jak na tym tle wypada Polska? Czy w naszym kraju marnowanie żywności stanowi problem?
3: Polska jest jednym z kluczowych producentów żywności w Europie, na świecie, ale niestety też dużo żywności się marnuje. Co roku wyrzucamy niemal 5 milionów ton żywności. To tyle, co nasza cała roczna produkcja owoców na przykład. No i tutaj statystyki są dosyć niesprzyjające, bo pokazują, że Polak wyrzuca średnio około 133 kg żywności i to liczy się nawet, że to jest to około 5000 zł rocznie. Najczęściej wyrzucamy pieczywo 24%, wędliny prawie 13% i świeże owoce też prawie 13%. Wiadomo, że są różne powody wyrzucania tej żywności, to zepsucie, to zakończenie się daty przydatności. Kupiliśmy za dużo i nie przygotowaliśmy się do tego, żeby to spożyć czy przetworzyć w jakiś sposób.
2: Biorąc pod uwagę te przerażające dane, wszyscy się chyba zgodzimy, że należy edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności?
3: Tak, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi edukuje konsumentów. Tutaj prowadzimy kilka dużych akcji informacyjno-promocyjnych. Bardziej skupiamy się na informacji. Po pierwsze, niemarnowanie żywności. Żywność to wartość. Pokazujemy właśnie, jaka jest wartość tej żywności, że nie wszyscy taką żywność mają dostępną. Warto się podzielić, jeśli mamy czegoś za dużo, ale też duża akcja to kupuj świadomie, czyli konsument powinien zwracać uwagę, co do tego koszyka wkłada, jaki jest termin przydatności danych produktów, ile tej żywności nam potrzeba, bo widzimy czasem, zwłaszcza przed dłuższym weekendem, gdzie jest 1-2 dni więcej wolnego i wszyscy wychodzą z pełnymi wózkami zakupów. I trzeba w tym momencie pomyśleć, czy to zdążymy spożyć, zużyć i nie będziemy za chwilę wyrzucać. To są różnego rodzaju konferencje, na którym te tematy są poruszane. To jest zachęcanie do dzielenia się tą żywnością. Stawiamy na systemowe rozwiązania, które są poparte nauką. Tu nie działamy po omacku, tylko wykorzystujemy doświadczenie, dane liczbowe, które są ogólnie dostępne. Tu współpracujemy z uczelniami rolniczymi i takie akcje prowadzimy w szkołach rolniczych, które nadzoruje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, więc tych akcji jest dużo. Sama edukacja to za mało, jeśli nie idą za nią realne narzędzia i pieniądze, dlatego też w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy uruchomiliśmy wsparcie dla organizacji, które na co dzień ratują żywność przed śmietnikiem. Mowa tu o produktach z krótkim terminem ważności, odbieranych najczęściej z dużych marketów, aż 64 organizacje pozarządowe otrzymały od nas łączne wsparcie w wysokości blisko 144 milionów złotych. Te pieniądze zostały przeznaczone na budowę i modernizację nowoczesnych magazynów, chłodni oraz jadłodajni. Zakupiono za nie specjalistyczne maszyny, dzięki któremu ta żywność może być bezpiecznie przechowywana, przetwarzana i bezpłatnie wydawana potrzebującym w formie ciepłych posiłków.
2: Panie ministrze, ale nie w samej edukacji jest klucz do zmniejszania tego problemu. Jak wygląda kwestia regulacji prawnych w tym zakresie?
3: Już od 2019 roku obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności. Nakłada ona między innymi na sprzedawców żywności, w tym sklepy o powierzchni powyżej 250 metrów, obowiązek zawarcia z organizacją pozarządową umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania żywności oraz przeprowadzania kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie przeciwdziałania jej marnowaniu. Dotyczy ona podmiotów łańcucha dystrybucji, handlu, etapu etapu, który generuje około 8% marnotrawienia żywności w Polsce. Żywność przekazywana z tych sklepów do organizacji pozarządowych jest później przekazywana osobom potrzebującym. Widzimy potrzebę zmian obowiązujących przepisów, jednocześnie musimy wdrożyć przyjętą we wrześniu 2025 roku unijną dyrektywę w sprawie odpadów, która nałożyła na państwa członkowskie cele redukcyjne, żeby zmniejszać ilość odpadów z przetwórstwa i wytwórstwa. I w tej chwili w ministerstwie pracujemy nad nowelizacją przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
2: Panie ministrze, poproszę o prostą radę. Co każdy z nas na co dzień może zrobić, aby ograniczyć wyrzucanie żywności w swoim domu?
3: Została wprowadzona zasada 4P, czyli planowanie, tak zaplanować zakupy zgodnie z listą, nie na zapas. Przechowywanie, czyli prawidłowe przechowywanie produktów, tak aby były one przechowywane w odpowiedniej temperaturze z zachowaniem daty ważności. Przetwarzanie, czyli mruź, wekuj i bądź kreatywny. Na przykład czerstwy chleb to świetne grzanki, a warzywne resztki to baza do zupy krem. No i podzielenie się, czyli jeżeli czegoś jest za dużo, wiemy, że tego nie zjemy, warto to oddać komuś, kto potrzebuje tego jedzenia, bądź warto zanieść to do najbliższej jadłodzielni. Kolejny problem wiąże się z tym, że większość konsumentów nie rozumie różnicy pomiędzy stwierdzeniami. Należy spożyć do, a najlepiej spożyć przed. I warto zapoznać się z tymi wynikami, szukać tej wiedzy po to, żeby żywności nie marnować.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski był naszym gościem.
3: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
4: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. Początek października to czas wytężonej pracy w rolnictwie, ale także w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych mu instytucjach, przekazuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu poinformował o zadaniach realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nawet 1 700 000 złotych na inwestycje w OZE i poprawę efektywności energetycznej mogą otrzymać rolnicy. Wsparcie obejmie m.in. budowę lub zakup biogazowni rolniczych, instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii czy zakup pomp ciepła. Wnioski można składać w agencji do 3 listopada. Po raz pierwszy w historii wypłatę zaliczek w ramach płatności obszarowych i bezpośrednich rozpoczęto już na początku września. Dzięki temu do 5 października do ponad 1 000 000 rolników trafiło już przeszło 8 miliardów złotych. Kolejnym obszarem wsparcia są zakupy nawozów i paliwa. Rolnicy mogą składać wnioski do 23 października. Maksymalna wysokość pomocy nawozowej wynosi do 500 zł do hektara, natomiast dodatkowe wsparcie do paliwa to 50 groszy do litra. Ośrodki doradztwa rolniczego bezpłatnie pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków. Minister Krajewski poinformował również, że nastąpi ponowna weryfikacja cen referencyjnych pomocy nawozowej. To nie jedyne wsparcie, rolnicy uzyskają więcej środków na ubezpieczenia rolnicze. Jest na to zgoda Komisji Europejskiej. Kwota przeznaczona na ten cel została zwiększona o ponad 50 milionów złotych.
1: Agroinfo.
4: Ponad 7300 rolników ze wsparciem na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń 4.0, prawie 52 tysiące gospodarstw z możliwością wymiany pokryć dachowych z azbestem oraz ponad 15 tysięcy nowych silosów. To konkretne efekty inwestycji w rolnictwie realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na inwestycje, za które odpowiada minister rolnictwa i rozwoju wsi, zakontraktowano już ponad 10 miliardów złotych, czyli 95% budżetu przeznaczonego na ten cel.
1: Agroinfo.
4: Trwa nabór wniosków o wsparcie na tworzenie i rozwój organizacji oraz grup producentów rolnych. Wnioski można składać do

0: A teraz pomódlmy się, bracia i siostry, słowami akatystu do Najświętszej Bogorodzicy, a dokładnie święta jej opieki.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Choć oryginalny akatyst autorstwa Romana Melodosa, którego pamięć dzisiaj wspominamy, o fakcie opieki Bogu Rodzicy również opowiada, późniejsi hymnografowie stworzyli osobny utwór poświęcony temu konkretnemu świętu. Dlaczego? Popularność oryginału odbiła się na powstawaniu podobnych dzieł. Były one tworzone na wzór akatystu z zachowaniem charakterystycznej struktury. Badacze odszukali już ponad 2600 takich kompozycji w 15 językach. Pierwsze takie utwory zaczęły pojawiać się u schyłku Bizancjum, około 700-800 lat po napisaniu oryginalnego akatystu ku czci Matki Bożej. Pisano je ku czci Chrystusa, świętych, poszczególnych ikon Bogu Rodzicy lub poszczególnych świąt, tak jak w tym przypadku. Mimo wielości tych dzieł, należy mieć na uwadze, iż tak jak podaje archimandryta Cyprian Kern, innych akatystów, oprócz tego ku czci Bogu Rodzicy, ustaw cerkiewny nie zna.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647. 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

0: Bogu Rodzica czczona jest jako czcigodniejsza od cherubinów i bez miary chwalebniejsza od serafinów, co wskazuje na fakt, iż przewyższa wszelkie stworzenie. Matka Boża jest największą orędowniczką przed Bogiem, a jej wstawiennictwo jawi się niezwykle skutecznym, co ukazane jest już na początku Ewangelii według świętego Jana, w opisie wesela w Kanie Galilejskiej. Z tego powodu miłość do Chrystusa jest nieodłączna od miłości do Matki Bożej. Dogmat o wcieleniu Syna Bożego, właśnie w łonie dziewicy, stanowi swoistą koronę dogmatów. Jest kluczowy w planie zbawienia. Dlatego Cerkiew Prawosławna tak bardzo wychwala Matkę Bożą i nieustannie zanosi do niej modlitwy. Więcej o naszej orędowniczce opowie arcybiskup białostocki i gdański Jakub. Posłuchajmy.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Mam przedstawić Matkę Bożą w prawosławiu. Dlaczego czcimy Matkę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Bardzo często w historii było to kontestowane i teraz właśnie możemy spotkać tam świadków Jehowych czy kogoś, którzy przyjdą i zaczną nam mówić, a dlaczego wy czcicie Matkę Bożą. A już sama nazwa Bogu Rodzica tak kontestują w szczególny sposób, bo przecież mówią, że przecież ona Boga nie zrodziła, tak? To po co wy ją nazywacie? I używają różnych słów w stosunku do tych, którzy czczą Matkę Bożą, że nie rozumieją, co mówią. Zacznę może od dlaczego czcimy. Zacznę może od takich tekstów w Nowym Testamencie. W ogóle o Matce Bożej w Piśmie Świętym jest bardzo mało powiedziane. Kobieta w tamtym okresie była jakoś tak mniej akcentowane to było, ale chyba wynika to też ze skromności, którą Matka Boża miała w sobie. Ta jej wielkość w tej czystości, ale i skromności, w tej pokorze. Zresztą to, co powie aniołowi, tak, niech mi będzie według słowa Twego, wyraża tą wolę i pokorę całego człowieczeństwa. Dlatego, że ona była jedyną, wybraną z całego człowieczeństwa. Też tak pięknie jest w niektórych stichirach, dlaczego tak długo człowieczeństwo oczekiwało na wcielenie Boga. Przez tyle wieków od upadku Adama, dlaczego to się nie stało od razu, tak? I właśnie to, że trzeba było, żeby się urodziła ta, która będzie godną stać się matką samego Boga. Tą najczystszą, najświętszą i którą później Kosmas z Majumy zacznie nazywać, która jest czcigodniejsza od cherubinów i chwalebniejsza od serafinów. To dlatego człowieczeństwo, Bóg nie może też naruszyć woli ludzkiej, a więc to niech mi się stanie według Twoja swego jest wyrażona wola ludzka. Nie bez jej woli stało się to, że Bóg stał się człowiekiem, nie bez woli człowieczeństwa. I też pięknie jest w tej stichirze na rożdżestwo, kiedy jest powiedziane, jakie dary przynieśli Chrystusowi. I tam mędrcy przynieśli te dary, o których słyszymy, ale jeszcze tam jest, że niebo dało gwiazdę, ziemia dała grotę, a my Najświętszą Marię Pannę. To dar całego człowieczeństwa, ten owoc czystości, owoc świętości, owoc pokory i w tym jej jest wielkość. Ale o tym może wspomnę, bo w trakcie już jak staliśmy, pomyślałem, że chyba trzeba też wspomnieć, bo jak przychodzą różni, ale też trzeba chyba wiedzieć, że troszeczkę się różnimy z tym, jak nauczają rzymscy katolicy, dlatego że oni w 1854 roku nazwali to dogmatem o niepokalanym poczęciu. I niektórzy mówią, a prawosławni nie czczą Matki Bożej, bo nie znają niepokalanego poczęcia. Ale ja się przekonałem, i tam miałem trochę studentów katolików, w większości tam było takie, prowadziłem zajęcia na uczelni, i większość z nich nie wie, co to jest ten dogmat o niepokalanym poczęciu. Wszyscy mówią, jak ich zapytasz, to mówią, że no bo Jezus Chrystus nie miał ojca, tak? Józef nie był ojcem, to my podkreślam, że Józef nie był ojcem i to było to niepokalane poczęcie. Mówię, nie, to nie to. Niepokalane poczęcie to to, że Matka Boża była niepokalanie poczęcie. I nie wierzą mi. Ja mówię, to proszę sprawdzić, to przeczytajcie, na czym polega. To, że dzięki przyszłym zasługom Jezusa Chrystusa została oczyszczona z grzechu pierworodnego. A to akurat wcale nie mówi o wielkości Bogu Rodzicy. Bo jeśli ktoś został oczyszczony dzięki czyimś zasługom, to to już nie jego zasługa. A mówiąc, że ona była taka jak każdy z nas, ale była tą najczystszą. To jest już jej zasługa i jej wielkość i nienaruszona wola ludzka. Dlatego zachęcam poczytać Ignacy Bręczaninów. Bardzo pięknie o tym pisze i o tych dwóch posługach. Dlaczego czytamy Ewangelię? Można by było, wydaje się, inne przeczytać. To co jutro, na liturgii, którą się czyta. Kiedy Józef przychodzi do sióstr Marii i Marty i mówi, Maria usiadła i słuchała jego słów, a Marta tam krzątała się przy tym, żeby przygotować, przyjąć gości. Zwróciła uwagę, że tamta siedzi i nie pomaga jej. I Jezus Chrystus mówi, Maria dobrą część wybrała, tak? Nie karci właściwie Marty. Nie mówi, że i ty przyjdź, usiądź. Tak, tylko że ona lepszą tą część wybrała. I dlaczego czytamy? Dlaczego wybrano to? A właśnie pokazać, że Matka Boża wypełniła i jedno, i drugo. I posługę Marty, bo urodziła, wykarmiła, wychowała, ale i posługę Marii, bo słuchała Jezusa Chrystusa i jak wiemy, tam jest w innym miejscu powiedziane, te słowa składała

Anioł Gabriel do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy powierzonej mężowi imieniem Józef z domu Dawida. I tu, jak ktoś zarzuca, że Jezus Chrystus był synem Józefa, już jest dziewicy powierzonej mężowi imieniem Józef z domu Dawida, imię zaś dziewicy Mariam. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: witaj, łaską obdarowana, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zaś, widząc to, przelękła się tego słowa i zastanawiała się, a co by znaczyło to pozdrowienie. I powiedział jej anioł: nie lękaj się, Mariam, łaskę bowiem u Boga znalazłaś. Oto poczniesz i urodzisz syna i dasz mu imię Jezus. On będzie wielki i otrzyma imię Syn Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron Dawida, jego ojca. Na wieki będzie królował nad domem Jakuba i królestwu jego nie będzie końca. Powiedziała Mariam do anioła: jak to będzie, przecież nie znam męża. Odpowiadając, rzekł jej anioł: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię. Jest też w tłumaczeniach: zacieni cię. Przeto święte, które się narodzi, otrzyma imię Syn Boży. I wtedy powiedziała tak matka: niech mi będzie według słowa twego. I inny tekst, tak? Tam anioł mówi dla niej: i oto twoja kuzynka Elżbieta też poczęła w starości, tak? I Mariam idzie, żeby odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę. I tam Elżbieta rozpoznaje, że przyszła do niej ta, która będzie matką Zbawiciela. Kiedy tylko Elżbieta usłyszała pozdrowienie Mariam, poruszyło się radośnie dzieciątko w jej łonie i została napełniona Duchem Świętym. I wtedy zawołała głośno i rzekła: błogosławiona Ty jesteś pośród niewiast i błogosławiony owoc łona Twego. A skądże mi to, że przyszła do mnie matka Pana mego? Oto bowiem, gdy rozległ się w moich uszach głos Twego pozdrowienia, poruszyło się radośnie dziecko w łonie moim. Szczęśliwa ta, która uwierzyła, że spełniają się słowa powiedziane jej od Pana. I rzekła Mariam: uwielbia dusza moja Pana i weseli się duch mój Bogiem, Zbawicielem moim, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. I tutaj też jest taki: oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Jeśli błogosławimy i czcimy, to należymy do tych pokoleń, o których Matka Boża wspomniała w odpowiedzi do Elżbiety. Te krótkie teksty przedstawię, ale później jest o narodzinach, można by wspomnieć, tak? Ewangeliści odwołują się do tekstów Starego Testamentu, wskazując, że prorocy mówili o dziewicy, która pocznie i porodzi Zbawiciela. Tak na przykład czytamy u Mateusza: z narodzeniem zaś Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka jego Maria została powierzona opiece Józefa, to zanim razem zamieszkali, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. Józef zaś, mąż jej sprawiedliwym będąc i nie chcąc jej zniesławić, postanowił potajemnie odesłać się. Gdy tak pomyślał, oto anioł Pana ukazał się mu we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie lękaj się przyjąć Mariam, żony twojej, bo poczęte w niej jest z Ducha Świętego. Zrodzi zaś syna, a ty nadasz mu imię Jezus. On bowiem zbawi lud swój od grzechów jego. To wszystko zaś stało się, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane od Pana, mówiącego przez proroka: oto dziewica pocznie i urodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, co się tłumaczy: z nami Bóg. Czyli odwołanie się to jest i u Mateusza, i u Łukasza. Gdzie jeszcze teksty o Matce Bożej? Możemy w Nowym Testamencie. Jest tekst w Kanie Galilejskiej. Tak? Pierwszy cud, który uczynił Jezus i od tego właściwie rozpoczęły się cuda Jego, był na prośbę Jego Matki. I tak pięknie tam bodajże u świętego Jana Złotoustego jest powiedziane, że w tej opowieści całej nie ma nic o narzeczeństwie tych młodych, tak, o Panu Młodym i o Młodej, a jest tylko mowa o Jezusie i o Matce, która jest tym wzorem odwiecznej oblubienicy. Tak? I tam to, że Matka Boża prosi, Jezus Chrystus mówi: nie nadszedł jeszcze mój czas, ale od razu każe zrobić, wypełnia. Natomiast też trzeba zwrócić na to uwagę, kiedy Jezus mówi: nie nadszedł jeszcze, tam jest godzina moja, a godzina to jest to wskazane zawsze to słowo śmierci na krzyżu, tak? Przyszła godzina krzyża. Wtedy dopiero zacznie się realizować dzieło naszego odkupienia i chwały Jego, chwały na krzyżu, tak? Ale Jezus, odpowiadając: nie nadszła jeszcze godzina, a Matka mówi: czyńcie wszystko, co wam powie, tak? Czyli mimo na tą odpowiedź, tak, mówi: czyńcie, co wam powie. Jak niektórzy zwracają, bo te słowa

0: są skierowane nie tylko do tych, którzy wtedy mieli to uczynić, tylko do każdego z nas. Mamy czynić słowa Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I to właśnie pokazany jest Jezus Chrystus i Jego Matka. Jest wesele, o młodych nie ma nic. Dla nas są wzorem Jezus Chrystus i Matka Boża. I jeszcze jeden tekst, który właśnie przywołują ci, którzy kwestionują czczenie Matki Bożej. Właściwie jeden mają taki tekst, który zawsze pokazują. Kiedy był tłum, i tam było to, że podjęto decyzję już o tym, żeby zabić Jezusa Chrystusa. Jest tłum i on głosi tak i mówi o tych faryzeuszach. I tak jest napisane Mateusza 12, 46-50. Gdy on jeszcze mówił do tłumów, oto matka jego i bracia jego stali na zewnątrz, pragnąc z nim mówić. Ktoś zaś rzekł do niego, oto matka twoja i bracia twoi stoją na zewnątrz, pragnąc mówić z tobą. On zaś odpowiadając rzekł mówiącemu do niego, to jest matką moją i kim są moi bracia? I wyciągnąwszy rękę swoją ku uczniom swoim rzekł, oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek bowiem czyni wolę Ojca mego, który jest w niebiosach, ten jest moim bratem, siostrą i matką. I ten tekst, który wcale nie mówi o tym, że Jezus Chrystus jakby gardzi swoim pokrewieństwem, tak, czy odrzuca to pokrewieństwo, możemy ten tekst właśnie na odwrót zinterpretować. Ale właśnie ci przeciwnicy czczenia Matki Bożej przywołują ten tekst i mówią, proszę bardzo, tutaj jest. I Jezus Chrystus miał braci, tak, jeszcze Maria miała jeszcze dzieci. Właśnie w Bręczaninów o tym też fajnie. Znaczy to nie on, on bierze z ojców innych. Jezus Chrystus nie karci tu matki, bo wiemy, że matka nosiła w sercu Jego słowa. Matka miała pokorę, matka wypełniała wolę Ojca. Niech mi będzie według słowa Twego do końca swoich dni wypełniała wolę Boga Ojca. Jezus Chrystus pokazuje, że bratem i matką otrzymać w Królestwie Niebieskim zbawienie i być godnym Królestwa Niebieskiego może być każdy, kto wypełnia Jego wolę. Natomiast to, że matka wypełniała Jego wolę, wolę Bożą, nie ulega wątpliwości. Te słowa chociażby, niech mi będzie według słowa Twego, kiedy mówi, albo inne. Wszyscy słuchający, kiedy pasterze opowiadali, że słyszeli aniołów, Mariam zaś strzegła wszystkich tych słów, składając je w sercu swoim. Złożenie w sercu swoim słów, w tym rozumieniu semickim i wszystkim, to nie odkładamy je, tak? Tylko złożenie słów w sercu swoim jest wypełnienie tych słów, jest życie według słów w sercu swoim. U Żydów słowo serce miało bardzo szerokie znaczenie. Na przykład cały też wykład mówić o tym, że na przykład u Żydów nie było terminu sumienie, tak? A używano słowo serce. Najczęściej słowem serce wyrażano to, co u Greków było słowo synidisis, tak? A Żydzi tę myśl i tą funkcję sumienia, które pełni nasze tak osobowości, używali słowem przenośnie serce. I dlatego, kiedy Dawid zgrzeszył, tak pisze w 50. psalmie, serce czysto, sędziwo mnie Boże, no bo zgrzeszyłem, tak? Moglibyśmy przetłumaczyć w pełności sumienie moje oczyść Boże. Grzeszyłem, mam nieczyste sumienie, oczyść sumienie moje. W Septuagincie w dwóch miejscach właśnie użyto słowa już w Septuagincie, czyli w tym tłumaczeniu 70, prawie 300 lat przed narodzeniem Chrystusa. Użyto greckiego słowa, tłumacząc na grecki, w dwóch miejscach użyto synidisis, tego greckiego słowa odnoszącego się sumienie, chociaż tam bezpośrednio go nie było w hebrajskim. Także to składanie słów w sercu oznacza, że matka żyła według tych słów, a więc jest i matką, i siostrą, i bratem. Natomiast jeśli chodzi o braci, to też ta kultura semicka nazywała braci, wszystkich nawet kuzynów nazywała braćmi. Wiemy, że jest w tradycji powiedziane, że Józef miał dzieci z pierwszego małżeństwa, ale mogli to też być dalsi kuzyni, którzy przyszli, żeby poprosić o jakby spotkanie z Jezusem w tym momencie. Tak na przykład Septuaginta, czyli to tłumaczenie, tak 270 lat przed narodzeniem Chrystusa, tego Starego Testamentu, używała adelfos, czyli bracia, w sensie pokrewieństwa. W Księdze Rodzaju 13, 14, tam kolejny bratanek Abrahama, Lot, jest nazywany bratem. Ten sam termin jest użyty w stosunku do bratanka Jakuba, Labana, jest bratem, tak, bo w tym semickim to wszyscy ci krewni to są bracia. I to użycie adelfos w Septuagincie bierze się z tego, że hebrajski jest ubogi w terminologię dotyczącą pokrewieństwa. Tak jak i aramejski język stojący za greką Ewangelii, bo Jezus Chrystus mówił językiem aramejskim. To taki żydowski dialekt, prawdopodobnie w Syrii są miejscowości, gdzie jeszcze używają tego języka aramejskiego. Przejdziemy do Starego Testamentu w takim razie. Proroctwa i praobrazy. To już tak krótko powiem o proroctwach i praobrazach. Pierwszym proroctwem o Matce Bożej jest właściwie na początku Biblii w Księdze Rodzaju. Po upadku ludzi Bóg zwraca się do węża. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. I to potomstwo jest traktowane, że to właśnie potomstwo też niewiasty, które pokona węża, który skusił do upadku, czyli szatana, który skusił do upadku człowieka. I dlatego później też ta w teologii mówi się i w tekstach liturgicznych nowy Adam, tak? Jezus Chrystus to jest nowy Adam, a Maria, Panna, jest nową Ewą. Tamta zgrzeszyła, ta ponownie naprawiła błąd pierwszej Ewy. No i tekst z Izajasza, ten, który przywołuje ewangelista Mateusz, tak, tam w Izajasza jest powiedziane, dlatego Pan sam da wam znak, oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Myślę, że tu też trzeba wspomnieć, dlaczego tu jest to Panna użyte, ten grecki parfenos, bo w hebrajskim, tak jak ktoś by tłumaczył, tam nie jest tak jednoznacznie, tam też nie było takiego rozgraniczenia, tam było po prostu jakby no, dziewczyna pocznie i tłumacz. To mówi się o tym, że to był ten święty Symeon, który przyjął później na ręce Jezusa. Oczekiwał, tak, tej pociechy. Był jednym z tłumaczy Septuaginty, był takim już starcem, tak długo oczekiwał na przyjście i chciał przetłumaczyć, oto kobieta tak pocznie. To słowo, które jest w żydowskim takie nie do końca określone, chciał, no jak to porodzi? No kobieta porodzi, tak? I wtedy stanął obok niego anioł i powiedział przetłumacz właśnie użyte jednoznacznego określenia parthenos, czyli dziewica, tak? Dziewica porodzi. I nie umrzesz, zanim tego nie zobaczysz. Dlatego tam jest użyte no właśnie takie bardziej wyraźne określenie, jednoznaczne określenie, jeśli chodzi o Septuagintę. I dlatego chrześcijanie Septuagintę bardzo, znaczy Stary Testament używany był według Septuaginty. Ten grecki tłumaczony prawie 300 lat przed narodzeniem Chrystusa. On był takim, że to było z woli Bożej, że on został przetłumaczony wcześniej, przed narodzeniem. Później były niektóre zmiany robione, wszystko. Ten tekst przed trzech wieków przed narodzeniem Chrystusa jest dla nas, dla chrześcijan, odniesieniem do Starego Testamentu. Ale te proroctwa, ale są praobrazy, które są przyjmowane jako pewne też takie obrazowe proroctwa o Najświętszej Marii Pannie. Krzew gorejący, kiedy Mojżesz wypasał jeszcze owce u swojego teścia, tak? Zobaczył gorejący krzew. Palił się ten krzew, podszedł do niego i słyszał głos, tak? Głos samego Boga, który go pośle później do Faraona. Anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie, podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział, oto jestem. Rzekł mu Bóg, nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I właśnie w tym gorejącym, niespalającym się krzewie większość ojców widziała i tłumaczy tego tekstu pewien praobraz Najświętszej Bogorodzicy, która urodzi jako Panna i pozostanie Panną. Drabina do nieba. Jakub miał sen, patriarcha Jakub starotestamentowy, i widział drabinę do niego, której wstępowali aniołowie. Tą drabiną stała się, często w Katechizmie jest most użyte, ta drabiną, po której stąpił do nas Bóg, a my wstępujemy, jest też Matka Boża. Dzięki niej Bóg wstąpił do nas i stał się człowiekiem. Jest więcej, można więcej, ale takie daje praobrazy Matki Bożej w Starym Testamencie. No i teraz już przejdę do tego, to co nazywamy dogmatem o Matce Bożej, chociaż właściwie tak dogmatu o Matce Bożej często nie piszemy, nie znajdziemy właściwie w jakichś tam naszych podręcznikach. Jest dogmat chrystologiczny, bo nauka czy użycie tych terminów, określenie, od tego momentu zaczęto używać tego terminu wszędzie i zawsze, czyli Theotokos, Bogu Rodzica, i Ai Parthenos, czyli ta zawsze dziewica, Prysnodiewa i Bogorodzica i Prysnodiewa, to co po słowiańsku, wynika z tej nauki o wcieleniu, jak my rozumiemy wcielenie samego Boga. Ale dlaczego to się stało na Soborze Efeskim w Efezie w 431 roku? I jak się mówi, to była świątynia poświęcona Matce Bożej, nieprzypadkowo też ten sobór tam był przeprowadzony. Chodziło też o to, kim jest Jezus Chrystus, jak się połączyły natury dwie w Jezusie Chrystusie, ale i o Matce Bożej. Dlaczego ten sobór był też zwołany i dlaczego w tej świątyni był trzeci sobór powszechny? Było to związane z tym, że patriarcha Konstantynopola, Nestoriusz, którego teraz nazywamy heretykiem, tak? Urodził się on w 384 roku, a zmarł w 451 roku. Ale na święto Bożego Narodzenia, będąc patriarchą, zresztą dużo pisał, był dobrym erudytą, w święto Narodzenia Jezusa Chrystusa w 429 roku w swoim kazaniu zaczął mówić, że niepoprawnie jest nazywać Matkę Zbawiciela Bogu Rodzicą. Że ten termin jest niewłaściwy, nieprawidłowy. Co najwyżej możemy ją nazywać Chrystorodzicą, Chrystorodzicielką, Chrystotokos, a nie Theotokos. I to było powodem właściwie tego zwołania soboru i podjęcia, znaczy nie decyzji, a sformułowania, wpisania tego jako formuły. Ciągle, bo tak czasami się przewija i u nas także dogmat został wprowadzony. My nie wprowadzamy dogmatów. Dogmat to jest prawda, która zawsze istnieje. A jeśli ktoś zaczyna błędnie uczyć, wtedy był zwoływany sobór, tak? Żeby odrzucić niewłaściwą naukę. I formułowano. I nigdy formuła nie wyczerpuje samej treści tej prawdy dogmatu. Często my nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Tak jak zjednoczenie dwóch natur w Jezusie Chrystusie. Jak? Dlatego, że to przeczytam. Użyto cztery razy nie. Nie tak, nie tak. Czyli dwa razy przeciwko Nestoriuszowi, dwa razy przeciwko monofizytom. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Ale jak? Nie jest powiedziane. No nie jesteśmy w stanie określić tego. Jak zresztą Bazylii Wielki mówił, to ja jestem taki, żeby stworzenie mówić o swoim Stwórcy. My nie wiemy, to dla nas tajemnica jest jak. Ale jak ktoś mówi, że tak, to my mówimy nie tak. Jak ktoś mówi na odwrót, że rozdzielnie tak był Jezus Chrystus jako człowiek i jako Bóg, na którego wstąpiło bóstwo, tak u Nestoriusza było, tak, to znaczy, że nie rozdzielnie, nigdy nie było rozdzielenia. I tam jest, że na krzyżu został człowiek zostawiony. I te słowa są przywołane, że Boże, Boże, czemuś mnie zostawił, tak, to znaczy, że został tylko człowiek. I właśnie na Soborze Chalcedońskim, kolejnym, tak, czwartym określono, cztery razy nie, ale nie jak. Nie wiemy dokładnie jak, ale określamy, jak ktoś mówi, że tak, to mówimy, że nie tak. Dlatego sobory nie wprowadzały czegoś nowego, nie wprowadzały nawet dogmatów, tylko formułowały dogmaty, bo dogmat jest prawdą, która zawsze istniała. I to zresztą tutaj, tak, kiedy mówimy o tym, że Nestoriusz raptem zakwestionował ten termin, to również oznacza, że ten termin był używany. Gdyby nie był używany, to nie trzeba byłoby go kwestionować. A to znaczy, że termin ten był używany. I to tak gdzieś tam początki, tam mówi się, że to w Aleksandrii ten termin zaczął być używany. Rozprzestrzenił się wszędzie Bogu Rodzica. Ja może sobie pozwolę, tak to dzisiaj dużo skracam tego wszystkiego. Ja nie brałem już tego tekstu. Święty Jan z Damaszku, jest w dwóch miejscach, tam jest o Bogu Rodzicy. Kiedy mówi właśnie o chrystologii, to mówi, że jest jeszcze oddzielnie o Bogu Rodzicy. Teksty bardzo fajnie mówi o tym, dlaczego nazywamy Matkę Bożą Bogu Rodzicą. I później też o tym dziewictwie, że jest zawsze dziewicą. i przed i zrodzeniu, i po zrodzeniu, tą Ai Parthenos. Ale przeczytam tą formułę Soboru Efeskiego, po to, dlaczego był i zwołany, tak, żeby Nestorius zakwestionował. Jest na polskie tłumaczenie też wszystkich soborów. I tu bardzo fajnie, bo tu jest tekst paralelny. Grecki idzie, łaciński i polski. W tym soborze efeskim tam cała była korespondencja, tak, do niego pisali, do Nestoriusza, Cyryl pisał do Nestoriusza i z powrotem ta cała korespondencja między Cyrylem Aleksandryjskim a Nestoriuszem jest właściwie w tych dokumentach soborowych. No i sama formuła zjednoczenia. Formuła zjednoczenia Jezusa Chrystusa, o której mówi się w Matce Bożej, tak, tu jest tak powiedziane. Pragniemy wyłożyć w skrócie, jak myślimy i jak nauczamy o Bogu Rodzicy, Dziewicy i o sposobie, w jaki jednorodzony Syn Boży stał się człowiekiem. I tu troszkę opuszczę, bo tam o ojcach się wspomina. I tak. Wierzymy więc, że Pan nasz Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży, jest doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem, złożonym z rozumnej duszy oraz ciała, zrodzony z Ojca przed wiekami co do bóstwa. A w ostatnich czasach dla nas i dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy co do człowieczeństwa, współistotny Ojcu co do bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa. Nastąpiło bowiem zjednoczenie dwóch natur. Dlatego wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. Z racji zjednoczenia bez pomieszania wierzymy, że Święta Dziewica jest Bogu Rodzicą, ponieważ Słowo Boże się wcieliło, stało się człowiekiem i od chwili swego poczęcia zjednoczyło się ze świątynią, którą z niej wzięło. Czyli Syn Boży jest zrodzony odwiecznie z Boga Ojca, tak? Rodzi się co do człowieczeństwa, bierze ludzką naturę od Marii Panny. Ale On jest jedną osobą, jest Bogiem. I dlatego, jeszcze podkreślony u Jana Zdanoszyńskiego, nie mówimy, że ona zrodziła bóstwo. Nie, ale On był Bogiem i dlatego możemy nazwać, że jest Bogu Rodzicą. Nie dlatego, że zrodziła bóstwo, a zrodziła Boga według człowieczeństwa. Sobór IV powszechny w Chalcedonie w 451 roku, bo tak zaraz jak był Nestoriusz i pojawia się jakby przeciwwaga. Tu było rozdzielnie, a monofizyci zaczęli mówić, że te dwie natury się zlały i też jest jedna natura jakaś powstała, bosko-ludzka, tak. Jak jedna osoba, to jedna natura. I pozwolę sobie przeczytać fragmencik z tej formuły, z definicji tej wiary IV Soboru Powszechnego. Tutaj jest tak, mówi się, zgodnie ze świętymi ojcami wszyscy jednomyślnie uczymy, wyznajemy, że jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w bóstwie i doskonały w człowieczeństwie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i ciała, współistotny Ojcu co do bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa, we wszystkim nam podobny prócz grzechu, przed wiekami zrodzony z Ojca co do boskości, w ostatnich czasach narodził się co do człowieczeństwa z Maryi Dziewicy. Jest przetłumaczone Matki Bożej, ona Bogu Rodzicy, Matki Bożej, tak jest Maryi Dziewicy, Matki Bożej. Przetłumaczone jest na polski, ale ja mogę przeczytać tu po grecku. Jest Ek Marias Tis Parthenu Tis Theotoku, czyli Dziewicy i Bogu Rodzicy. Dosłownie w greckim jest użyte Bogu Rodzicy. Był na polski przetłumaczony, nie Bogu Rodzicy, tylko Matki Bożej. I dalej tak, z Dziewicy Maryi, Bogu Rodzicy mogliśmy powiedzieć, dla nas i dla naszego zbawienia. Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach. Tu bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączenia. I jest dwa razy użyte przeciwko Nestoriuszowi, który rozdzielał te dwie natury, i przeciwko monofizytom, którzy próbowali mówić, że jakaś powstała trzecia natura bosko-ludzka. Tak? Czyli ani nie rozłączały się, ani się nie zlały ze sobą. Była pełnia człowieczeństwa i była pełnia boskości w Jezusie Chrystusie. I właściwie wyrażenie to Bogu Rodzica, Theotokos greckie, to wynik nauki o tej hipostatycznej unii, czyli zjednoczenia tych dwóch natur w jednej osobie boskiej Jezusa Chrystusa. Nie było momentu, kiedy by Jezus Chrystus był człowiekiem. Był Bogiem, jest boską osobą, w której zjednoczyły się dwie natury, boska i ludzka. Tą ludzką naturę otrzymał od Marii, Panny, ale był poczęty za sprawą Ducha Świętego i to, że jest jedną osobą, nie jest niewłaściwym nazywaniem jej Bogurodzicą. Jeszcze może przeczytam tutaj, że Jan z Damaszku, jak pisze, tak to króciutko tylko już. Tak Jan z Damaszku mówi, Chrystorodzicielką nie nazywamy świętej dziewicy w żadnym wypadku, gdyż takie miano wymyślił Nestoriusz po to, by zlikwidować słowo Bogurodzica i w celu jej zniesławienia. Tak naprawdę nic by nie było, żebyśmy powiedzieli, że zrodziła Chrystusa, tak? Chrystusa, bo Jezus Chrystus. Ale nie używamy tego Chrystorodzicielska ze względu na to, że Nestoriusz specjalnie wymyślił ten termin, żeby zlikwidować tamten Bogurodzica. I kolejny jeszcze zawsze dziewica, Prysnodziewa. Wierzymy, wyznajemy to, że Maria, Matka Jezusa Chrystusa, była dziewicą do poczęcia, w poczęciu, w narodzeniu i została dziewicą do końca swoich dni. To właśnie to użycie ai parthenos, Prysnodziewa, zawsze dziewica, tak byśmy przetłumaczyli. Też może zacytuję świętego Jana z Damaszku, który w tym wyznaniu wiary prawdziwej tak pisze. Pan zostaje zrodzony we właściwym czasie, po upływie 9 miesięcy, lecz bezboleśnie. Poczęcie dokonało się przez słuch, a poród jak w zwykłym porodzie. Chociaż niektórzy mówią jak w baśniach, jakoby Pan przyszedł z boku Matki Bożej. I teraz tak, to już jakby bardzo skrótowo, ale jeśli chodzi o te takie dogmatyczne podstawy. Natomiast jest dla nas ważna też praktyka liturgiczna. Jeśli się wsłuchujemy teksty liturgiczne nabożeństw, to właściwie tam wszystko możemy przeczytać. To, co czytamy w tych postanowieniach, w tekstach liturgicznych, a tych tekstów liturgicznych jest mnóstwo, bo jak mówi się właśnie, po już Soborze Efeskim Bogurodzica była czczona wszędzie i w szczególny sposób. I teraz to, jeśli mamy nabożeństwo, to na każdym nabożeństwie, na przykład ten i kanony, zawsze ten ostatni, troparion i w każdym, i w stichirach, i w kanonach, i wszędzie, zawsze jest poświęcony Bogurodzicy. Na przykład będzie jakiegoś świętego, tak, ale ostatni zawsze będzie jeszcze Bogurodzicy poświęcony. O tym niepokoranym poczęciu już chyba wspomniałem, tak? O dogmacie, który został wprowadzony, także nie będę mówił, wcale to nie wywyższa Matki Bożej, a wręcz zabiera jej osobistą zasługę w tym, że stała się Matką Bożą. I tak właściwie, prawdę mówiąc, to my więcej przypisujemy tych zasług Matce Bożej i podkreślamy ją wielkość prawosławni niż katolicy wprowadzając. Ale mówię, możecie zapytać, nikt z wiernych nie wie, co to jest niepokalane poczęcie Matki Bożej. Wszyscy wam powiedzą, że Jezus Chrystus był poczęty z Ducha Świętego i to jest niepokalane poczęcie. A to nie o to chodzi tam. No i teraz cuda. Czy nam, jeśli ktoś przychodzi i mówi, dlaczego wy czcicie Matkę Bożą, to można odpowiedzieć, dlatego, że czuję jej opiekę i jej pomoc. Czujemy jej opiekę i jej pomoc. I to jest dowodem na to, dlaczego ją czcimy. I może dzisiaj tak, myślałem jeden, bo tak dużo tych cudów jest przy ikonach. Nawet ilość ikon Matki Bożej mówi o tym, że prośby zanoszone do niej są zawsze wysłuchane i otrzymujemy tę pomoc. No bo ikona czym jest? Ktoś się modli przy tej cudownych tych ikon, ktoś się modli przy ikonie, prosi, otrzymuje, no i nazywa tę ikonę cudowną, bo przy niej otrzymał pomoc. A Matka Boża wysłuchuje. I też jak w jednym z akatystów jest pięknie powiedziane, Syn wykonuje jej prośby. Dlaczego tak z wszystkiej prośby było? Syn wykonuje jej prośby, dlatego że jest jej Synem. A przecież Bóg w swych przekazaniach dał, żebyśmy czcili Ojca i Matkę swoją. Dlatego Syn wypełnia prośby Matki swojej. Tych dużo jest cudów, ale jakoś ostatnio mi przyszło taki, wspomniałem, że taki niedaleki cud. Trochę jest napisany on, można powiedzieć, współczesny, ale tu trudno w to aż uwierzyć. Miało miejsce to w Syrii. Pod koniec XX wieku, albo gdzieś pod koniec, tak, bo te opisy przeważnie gdzieś tam pochodzą z 2004 roku, gdzieś tam są. Pewien bogaty, nawet szejk, tam jest napisany szejk, miał żonę, którą bardzo kochał, ten nie mieli dzieci. Wszędzie szukali jakby pomocy. Nie mogła zajść w ciążę, tak? Pojechali do Syrii, chociaż on prawdopodobnie z Arabii był, tak, pojechali do Syrii i tam gdzieś po tych miejscach muzułmańskich chcieli, ale podzielili się tym z taksówkarzem także, dlaczego tam jeżdżą. Ten taksówkarz powiedział, że tam jest chrześcijański monaster przy samym Damaszku, tak? I tam jest ikona, do której się modlą o to, żeby ktoś jest bezdzietny, żeby Bóg dał dziecko. I oni pojechali tam po niej. I on powiedział tak, jeśli nam będziemy mieć dziecko, to ja ofiaruję bardzo dużą sumę. Podawane jest gdzieś tam 800 tysięcy, czy ile dać dolarów na monaster. I obiecał, że temu taksówkarzowi też da za to, że powiedział. I poczęli dziecko, urodziło się dziecko i on, spełniając swoją obietnicę, pojechał znowu do Syrii, miał kontakt do tego samego taksówkarza, tak, bo jemu też przecież obiecał, poprosił go. Tamten nawet zaproponował, że jeśli taka jest duża suma, to weźmie dwóch swoich znajomych, żeby taka ochrona była. Z zamysłem innym. Kiedy już go zabrał do taksówki, jechali, zjechali na bok, zabili go, odcięli mu głowę, wrzucili do bagażnika, chcieli wywieźć gdzieś tam, ale samochód się zatrzymał i nie mógł jechać dalej. Stali tak, próbowali tam uruchamiać. Ktoś jechał, zatrzymał się, czy potrzebujecie pomocy, czy nie. Że było dziwne ich zachowanie, że oni nie, żadnej pomocy, nic, wszystko ten. No i on tam patrzył, zobaczył, że tam jakaś krew jest pod samochodem. Odjechał, zadzwonił, wezwał tam, jeszcze telefonów komórkowych nie było, gdzieś tam wezwał policję i policja przyjechała i oni jeszcze stali. Też zobaczyli tą krew, kazali otworzyć bagażnik, a tam wstaje człowiek. I oni osłupieli i sami się od razu przyznali, przecież my ciebie pocięliśmy głowę, a on mówi, że niewiasta jakaś, tak, że go podszywała. Tak, on był, ale właśnie skończyła mnie zszywać. Tam jest nawet, że go brali lekarze badać wszystko, że rzeczywiście tam profesjonalnie założone szwy zostały, tak, sznity po szwach, wstały wszystko. Tam ci zgłupieli, przyznali się do wszystkiego, co robili. I to taki cud, który trudno w to uwierzyć, tak, jak to jest, tak, że Matka Boża przyprowadziła ich do tego, żeby uwierzyli. Ale stałem tu przy akatyście, tak, w tej ikonie i przypomniał mi się jeszcze jedno wydarzenie, z którym się dzisiaj podzielę. Znacie wszyscy Otca Eusebia, tak? I jego, myślę, brata, Otca Onufria. Jak on, Ojciec Onufry postanowił pójść do monasteru, on poszedł do Jabłecznej, tak? Ale przyjechał do niego kolega, który razem z nim na studiach gdzieś tam byli razem. Ten kolega się dowiedział, że Ojciec Onufry zwariował i postanowił pójść do monasteru. Więc kolega przyjechał, żeby mu wybić z głowy to głupstwo. No i ojciec Onufry, no, chciał pokazać mu Polskę. Przywiózł tutaj do nas, my jeszcze mieszkaliśmy na 3 maja tam. I telefonów nie było wtedy jeszcze, żeby tam powiadomić wszystko. Przyjechał ktoś, dzwoni. Już my byliśmy po kolacji, po wszystkim. No i zszedłem tam, ojciec Onufry stoi z jakimś jeszcze, z jednym Holendrem. No to tam coś im zrobiłem, zjeść, pokarmiłem, rozmawialiśmy, pamiętam, oni przy nocowaniu, drugi dzień wyjechali. No i mówiłem, że ja studiuję do tego Holendra, że ja jeszcze wtedy byłem w Rosji na akademii. No i tak żeśmy się rozstali. Po jakimś roku czy półtorej sam w Rosji ktoś mnie woła, mówił, że jakiś Holender tam jest i że mnie zna i chciałby się spotkać. Poszedłem tam, nawet nie wiedziałem. A to był ten, który przyjeżdżał, teraz duchowny jest, ojciec Serafim, tak, wtedy miał na imię Sven. Dostał jakieś stypendium na kilka miesięcy do Moskwy, bo on studiował słowiański i to akurat rosyjski tam. Dostał stypendium i przyjechali z koleżanką zobaczyć to Złote Kolco, tak, ten monaster, i przypomniał, że mnie tu spotkał i ja mówiłem, że ja tam studiuję, więc zapytał, a mnie tam znali. Powiedzieli, to mogłem zaraz zawołać, tak, i mnie zawołali. No i żeśmy się spotkali z nim, posiedzieliśmy. On mówi, a mógłbym jeszcze kiedyś tam przyjechać, tak, pobyć, proszę bardzo. I on przyjeżdżał kilka razy, ja tam załatwiałem, żeby on przenocował, przyjeżdżał. No i tak jakoś ta znajomość została. Później przyjeżdżał kilka razy tu do Supraśla już. I jeszcze zresztą on sam napisał dużo poryli o wiery, no bo wtedy była ta konfirmacja. U niego przyjął protestantem, dorosły osoba, tak. I pamiętam, że rozmawialiśmy o Bogu Rodzicy i te argumenty, które, bo on mówił, że dlaczego czcimy i wszystkie, też mu mówiłem, to tam jeszcze w Rosji nawet taka dyskusja była. No on tu przyjeżdżał i po akafiście takim przyrodowym naszym tam poszliśmy na 3 maja, usiedliśmy jeść kolację. Wtedy jeszcze był tylko ojciec Miron, ojciec Gabriel i ja w monasterze. I we czwórkę naprzeciwko siebie siedzimy. On mówi, czy ja mógłbym coś powiedzieć. Ojciec, jeszcze ten Sven, ojciec Miron mówi, proszę bardzo. Dzisiaj na akatyście podjąłem decyzję, a też jak ja tak młody jeszcze byłem, tak chciałem go, żeby tam z tego protestantyzmu do prawosławia, oczywiście w dyskusjach to się nie udawało, tam mówi, właśnie dzisiaj na katechizmie podjąłem decyzję, żeby przyjąć prawosławie. A co było powodem? Mówi, że jak on widział modlących się ludzi, to pomyślał, że on chciałby też się tak modlić. Te twarze, które widział, powodowały to, że on też chciałby się tak modlić przy Bogu Rodzicy. Oczywiście przyjął prawosławie, później nawet postanowił też teologicznie się rozwijać. Teraz jest jeromonachem. To tak tym miłym akcentem pozwolę sobie zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Najświętsza Bogu Rodzico, zbaw nas. A to był wykład Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, pod tytułem Prawosławna nauka o Bogu Rodzicy, wygłoszony w ramach Supraskich Śród.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Dziś w kalendarzu 14 października 2026 roku. Przed mikrofonem ksiądz Grzegorz Wasiluk. Zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego w Radiu Ortodoksja. A dziś w wiadomościach usłyszycie o dzisiejszym święcie opieki Matki Bożej, święcie świętego Jana Teologa w Mostowlanach i gali Ubi Caritas w Warszawie. Cerkiew prawosławna świętuje dziś Dzień Opieki Matki Bożej. Wspomina się wydarzenie, jakie miało miejsce w 910 roku w Blachernach w Konstantynopolu, kiedy świętemu Andrzejowi Saloicie ukazała się Bogurodzica trzymająca w rękach swój pas. Choć święto związane jest z czasami bizantyjskimi, nie znajdziemy go w kalendarzu cerkwi greckich. Znane jest natomiast cerkwiom tradycji słowiańskiej, w tym naszej. Na Podlasiu święto to uroczyście obchodzone jest m.in. w Choroszczy, Puchłach czy Bielsku Podlaskim. I 11 października w parafii w Mostowlanach odbyły się uroczystości ku czci świętego apostoła Jana Teologa. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Andrzej, biskup supraski. W cerkwi obecni byli przedstawiciele władz samorządowych na czele z wójtem gminy Gródek. Przed rozpoczęciem boskiej liturgii dokonano poświęcenia 7 nowych dzwonów, które zastąpiły dotychczasowe, zniszczone. W sobotę 10 października 2026 roku w parafii prawosławnej Hagia Sofia w Warszawie miała miejsce coroczna gala Ubi Caritas, wręczenie nagród za działalność charytatywną i świadectwo miłosierdzia. Organizatorami uroczystości są organizacje charytatywne trzech wyznań: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Eleos Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wyróżniane i nagradzane są osoby prywatne, przedsiębiorcy i instytucje, które w minionym roku aktywnie angażowały się w działalność pomocową lub ściśle współpracowały z wyżej wymienionymi organizacjami w służbie bliźniemu. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos przyznaje swym laureatom nagrodę Dłonie Miłosierdzia, która stanowi ikona Zbawiciela, trzymającego w dłoniach Ewangelię ze słowami: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. W bieżącym roku honorowymi gośćmi gali byli Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, metropolita warszawski całej Polski, Jego Ekscelencja Arcybiskup Bielski Grzegorz, Jego Ekscelencja Biskup Krzysztof Chudzio, przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski, Jego Ekscelencja Biskup Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Polskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nie zabrakło dyrektorów diecezjalnych Caritas, Diakonii i Eleos. Na czele z Wandą Falk, dyrektor generalną Diakonii Polskiej, księdzem Januszem Majdą, dyrektorem Caritas Polska oraz księdzem Doroteuszem Sawickim, dyrektorem Eleos, a także pracowników i wolontariuszy.

0: okazji 25-lecia radia odbyliśmy rozmowę z Martą Nazarko, dziennikarką Polskiego Radia Białystok. Zapraszamy do jej wysłuchania.
1: W tym roku obchodzimy 25-lecie działalności Radia Ortodoksja. Z tej okazji zapraszamy Państwa do wysłuchania cyklu rozmów z osobami, które przez lata tworzyły naszą rozgłośnię.
2: W tym roku Radio Ortodoksja obchodzi 25-lecie swojej działalności i przez te lata, przez nasze studio przewinęło się wiele osób, dla których właśnie tutaj rozpoczynała się przygoda z radiem i z dziennikarstwem. I jedną z takich osób jest właśnie pani Marta Nazarko, dziś dziennikarka Polskiego Radia Białystok, która swoje pierwsze radiowe doświadczenie zdobywała właśnie w Radio Ortodoksja. I pani Marta jest dzisiaj razem z nami. Witam serdecznie, sława Jezusu Chrystu.
3: Sława wieki, dzień dobry.
2: Czy pani się stresuje, siedząc po tej drugiej stronie mikrofonu?
3: Tak, bo to zupełnie dla mnie nowa sytuacja. Zazwyczaj siedzę tam, gdzie ojciec siedzi i to ja zadaję pytania, a teraz będę musiała na nie odpowiedzieć.
2: Ja już mówiłem, że strasznie się stresuję tym dzisiejszym spotkaniem. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego faux pas z mojej strony, bo to jest stresujące rozmawiać z tak bardzo doświadczonym dziennikarzem. Czy pamięta pani swój pierwszy dzień w Radiu Ortodoksja?
3: Może próbowałam sobie oczywiście to jakoś przypomnieć, natomiast może nie do końca pamiętam pierwszy dzień jako ten pierwszy moment, w którym usiadłam przed mikrofonem. Natomiast to, co bardzo pamiętam, to to, że wymagało to ogromnego skupienia, dlatego że właśnie tak jak ojciec tu widzę teraz, siedzi przed mikrofonem, a jednocześnie sam pilnuje jakości tego nagrania, czyli uruchamia wszystko, co trzeba uruchomić. I tak wtedy właśnie my pracowaliśmy. Teraz, gdy pracuję w Radiu Białystok, to mamy cały zespół realizatorów. I ja odpowiadam tylko za tę merytoryczną część, to znaczy przychodzę do studia, zapraszam gościa, rozmawiam z nim, ale prowadzę tę rozmowę. Natomiast to, w jaki sposób to się nagra, czy to się nagra, to ja już tym się zupełnie nie muszę przejmować, bo jest ktoś, kto jest za to odpowiedzialny. Wtedy właśnie tutaj w Radiu Ortodoksja, gdy zaczynałam, to trzeba było samodzielnie, to była taka samorealizacja, tak? Czyli samodzielnie trzeba było ten mikrofon uruchomić, mieć pewność, że wszystko działa. Troszkę to tak może później zaczęłam porównywać do tego, jak pierwszy raz usiadłam za kierownicą, że to trzeba było o tylu rzeczach pomyśleć. Tu w lusterko spojrzeć, tu patrzeć z przodu, z boku, z tyłu. Światła obserwować, znaki obserwować, tyle rzeczy. I tak właśnie było tutaj, bo mówiłam dane przygotowaną kwestię, wypowiedź, ale już musiałam mieć z tyłu głowy, co później. Że na przykład za chwilę chcę, żeby była muzyka. Ja sama musiałam tę muzykę włączyć, czyli musiałam, mówiąc jednocześnie do słuchacza, już tutaj myśleć o tym, jaka to będzie muzyka. To muzyka z płyt wówczas była, nie było wówczas takich playlist uruchamianych, na przykład, nie wiem, jednym guziczkiem i wszystko po prostu się toczyło idealnie, tu dżingiel, tu muzyka, tylko trzeba było tę płytę wyjąć z opakowania, trzeba było ją włożyć do odtwarzacza CD, wybrać odpowiedni utwór i nacisnąć odpowiedni guzik. No, jak wszyscy wiemy, radio nie znosi ciszy, więc nawet takie 3, 4, 5 sekund to jest wieczność w radiu, gdy jest cisza, więc pamiętam, że to było takie bardzo stresujące wówczas dla mnie, bardzo młodej osoby, która dopiero zaczynała swoją przygodę z radiem.
2: A ile pani miała wtedy lat?
3: Ojej, no to tak, to bardzo łatwo policzyć. Miałam wówczas 21 lat, gdy zaczynało, gdy Radio Ortodoksja rozpoczynała misję swojego programu, tak.
2: Czy pani sama tutaj przyszła do Radia Ortodoksja? Czy pani została jakoś zachęcona? Jak to było?
3: Dobrze, to już opowiadam, bo to jest bardzo fajna historia i muszę tu wspomnieć o dwóch osobach, dzięki którym jestem tu, gdzie jestem, czyli tak naprawdę też w Radiu Białystok teraz, ale też wówczas znalazłam się w Radiu Ortodoksja. Chronologicznie to na początek muszę wspomnieć o mojej mamie, która, gdy jeszcze w podstawówce, w piątej klasie szkoły podstawowej w cerkwi padło takie ogłoszenie, że jest nabór do chóru dziecięcego i moja mama zachęciła mnie i moją siostrę, żebyśmy przyszły na próbę chóru, żebyśmy spróbowały. jak spróbowałyśmy, tak zostałyśmy do dziś. Jesteśmy chórzystkami, no teraz już każda w swojej parafii, no ale ta droga jest bardzo długa. I to dzięki temu, że śpiewałam w chórze, znalazłam się na jednym ze spotkań chórzystów, takich świątecznych, paschalnych, z arcybiskupem Jakubem. I to wówczas, wydaje mi się, że mogłam być w klasie maturalnej. Generalnie to był taki etap wkraczania właśnie w dorosłość i wybierania swojej drogi takiej przyszłej zawodowej. I pamiętam, że Władyka Jakub z każdym tak zamienił kilka słów, taki small talk. I zapytał mnie, jako właśnie taką osobę, która wkracza w dorosłość, co ja bym chciała w życiu robić. Generalnie to było takie bardzo grzecznościowe pytanie, ale ja wówczas marzyłam o pracy jako dziennikarz. Oczywiście wyobrażałam sobie siebie jako dziennikarza prasowego, gdyż zawsze lubiłam pisać, to zawsze nie miałam problemu właśnie z pracami takimi pisemnymi i wyobrażałam sobie siebie jako dziennikarkę i powiedziałam to wówczas Władyce. I Władyka wtedy powiedział, to się świetnie składa, bo ja planujemy otwarcie takiego prawosławnego radia, Radia Ortodoksja. Czy ja bym nie chciała spróbować? Co prawda to nie było to, co sobie tam wymyśliłam, ale dlaczego nie miałabym spróbować? I wówczas też Władyka powiedział, że no zanim to Radio Ortodoksja powstanie, bo ono właśnie było na etapie takiego tworzenia, to może bym spróbowała, poduczyła się może troszeczkę w Radiu Białystok, gdzie również były i są do tej pory, tak, te audycje dla wiernych Cerkwi Prawosławnej. I ja w ten sposób właśnie trafiłam do Radia Ortodoksja.
2: Mm-hmm. Czy długo pani pracowała w Radiu Ortodoksja? Ile to było czasu?
3: To też sobie próbowałam przypomnieć. I też nie pamiętam dokładnie, czy to było, myślę, że parę lat, ale powiem szczerze, że te drogi moje toczyły się tak bardzo równolegle w Radiu Białystok i w Radiu Ortodoksja, bo jak już zaczęłam przychodzić do Radia Białystok i tam też spróbowałam swoich sił jako dziennikarka, no to z tamtej pracy nigdy nie zrezygnowałam. I jest to do tej pory moje główne zajęcie, moja praca, moja pasja. Uwielbiam pracować jako dziennikarka radiowa. No a w pewnym momencie tutaj tak już drogi z Radiem Ortodoksja się rozeszły. To są, tak jak dzisiaj też widzę i wiem, młodzi ludzie, którzy tutaj pracują. Także nawet tak do końca to nie pamiętam jak długo, ale trochę tych audycji było.
2: Pamiętam, że chyba podobną historię miał również Dariusz Grzybek.
3: Tak. To była taka właśnie ta ekipa na samym początku, około 10 osób. I tak, Darek Grzybek również pracował w Radiu Białystok. Był nawet taki moment, kiedy wspólnie we dwoje prowadziliśmy te audycje w Radiu Białystok dla mniejszości, ale tutaj też razem oczywiście przechodziliśmy, nasze drogi tutaj również się przecięły.
2: Dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że Radio Białystok i Radio Ortodoksja to są trochę dwa inne światy. Natomiast czy z perspektywy czasu co pani uważa za taką największą wartość, jeżeli chodzi o pracę w Radio Ortodoksja? Czy coś takiego było?
3: No wtedy byłam bardzo młodą osobą. Zdobywałam doświadczenie w wielu dziedzinach. No z całą pewnością zarówno właśnie to, że śpiewałam i śpiewam w chórze, jak i to, że przychodziłam i pracowałam w Radiu Ortodoksja, no na pewno przybliża jednak człowieka do cerkwi. Daje mu też dużą wiedzę na temat liturgii, na temat tekstów liturgicznych, na temat ojców Kościoła. No, to jest ogrom wiedzy, bo człowiek, rozmawiając z ekspertami, z duchownymi, ale też innymi ekspertami, no sam się mnóstwo dowiaduje. Gdy chcesz przeprowadzić z kimś rozmowę na dany temat, no to wiadomo, że no musisz się do tej rozmowy przygotować. Nawet jako dziennikarz, no nie myślisz sobie, a zadam jakieś tam pytania. No nie zadam jakichś tam pytań, również muszę coś tam wiedzieć, tak? Więc jakoś tam ten temat zgłębić, więc już to dowiadywanie się, szukanie, no i wtedy też uświadomienie sobie, ile ja tak naprawdę nie wiem, jaki to jest ogrom, ile jest w tym mądrości i więc no to było takie ogromne doświadczenie wówczas, właśnie charakterystyczne dla Radia Ortodoksja, tak, że to była ta wiedza dotycząca naszej wiary. No, bo w Radiu Białystok już jak zajmowałam się innymi tematami, no to w innym zakresie tę swoją wiedzę poszerzałam. Natomiast Radio Ortodoksja z pewnością to mogło mi dać.
2: A jak zmieniło się radio, jeżeli chodzi o te minione ćwierć wieku, 25 lat? Jak wyglądało radio kiedyś, jak wygląda teraz? Coś, co od razu tak przychodzi pani do głowy, to co to takiego?
3: Pierwsza rzecz to taka bardzo praktyczna, bo jak pracuję na co dzień, to właśnie ten praktyczny wymiar to jest sposób rejestrowania dźwięku. Czyli no kiedyś były taśmy, ale to nie. Ja jeszcze się nie załapałam się na taśmy, więc taśmy to jeszcze nie kleiłam taśm, ale tak, było coś takiego, to znam z opowiadań, że trzeba było, montując audycję, taśmę ciąć nożyczkami i ją sklejać. Więc aż tak, komuś się chciało, więc naprawdę duży szacunek. Ale rejestrowanie dźwięku, choć już to cyfrowe, niemniej jednak, gdy nagrywałam materiał, to przy procesie kopiowania, zgrywania tego do komputera, to nie było tak jak dziś, że tylko sobie przeciągam pliki, on się kopiował w kilka sekund, tylko wgrywanie było 1:1. Więc jak się nagrało pół godziny, to pół godziny trzeba było posiedzieć i zaczekać, aż to się wgra. Gdy się nagrało godzinę, wiadomo. Więc ta szybkość, tak? Mogłam przystąpić kiedyś do montażu dopiero w momencie, gdy to się wgrało, więc wiadomo, że ten proces się wydłużał, więc trzeba było, no te newsy nie były, newsy można było z własnym głosem podać szybko, ale jeżeli chciało się materiał już zmontowany, nagrany, wyemitować w radiu, no to kiedyś to zajmowało bardzo dużo czasu, choćby z racji tego, że trzeba było odczekać ten czas potrzebny do zgrania z nośnika do komputera. Teraz to wiadomo, że to wygląda zupełnie inaczej. Więc no, to od strony technicznej tak widzę taką główną zmianę.
2: Ja może przypomnę naszym słuchaczom, że w studiu gościmy panią Martę Nazarko, dziennikarkę Polskiego Radia Białystok, ale słuchajcie państwo Radia Ortodoksja, proszę nie regulować swoich odbiorników, bo rozmawiamy o historii Radia Ortodoksja, o historii radia ogólnie. Pani Marto, czy tutaj już nie będziemy tego rozgraniczać, czy to w Radiu Białystok, czy to w Radiu Ortodoksja, czy zapadła pani w pamięć jakaś szczególna może rozmowa, jakiś szczególny gość? Pani wspomniała o tym, że praca w radiu jest bardzo ciekawa z tego powodu, że cały czas poznajemy nowe osoby, że zawsze czegoś możemy się dowiedzieć, że w ten sposób mamy świadomość tego, no jak wielki jest świat. I czy pani coś szczególnego zapadło w pamięć?
3: Trudno wspomnieć tylko i wyłącznie o jednej osobie i jednej rozmowie, ponieważ rozmawiamy tu o 25-leciu Radia Ortodoksja, więc tyle dokładnie lat ja pracuję w radiu, więc 25 lat to jest naprawdę szmat czasu, mnóstwo ludzi, mnóstwo rozmów, mnóstwo tematów, więc naprawdę ciężko by było wskazać na jakąś jedną. Właśnie szczerze mówiąc, bardzo właśnie cenię to w pracy w radiu, że to jest kontakt z ludźmi. Więc to jest poznawanie naprawdę wielu, wielu osób, też z bardzo różnych dziedzin. I nawet czasem zdarza mi się złapać na tym, że ktoś na ulicy się do mnie uśmiechnie, czy powie dzień dobry, czy się ukłoni. I ja tak myślę, skądś go znam. I jeżeli to na przykład była tylko jedna rozmowa, potrafi na przykład kolejnego dnia albo po paru godzinach przyjść refleksja, przecież to jest ten i ten człowiek, nagrywałam go tu i tu, tak, faktycznie to jest ta osoba. Ale to są też osoby, z którymi się na przykład stale współpracuje, więc się jakoś te więzi zacieśnia. Jeszcze chcę o jednej rzeczy powiedzieć, takiej właśnie bardzo ciekawej, znaczy o takim doświadczeniu, czego się człowiek może uczy, tak, pracując właśnie jako dziennikarz. No bo właśnie tak jak mówię, to jest radio to jest dźwięk, czyli no trzeba ten dźwięk nagrać, czyli to są rozmowy, to są ludzie, więc trzeba mieć odwagę rozmawiać z tymi ludźmi. I zarówno z zaproszonymi gośćmi, więc załóżmy, potrzebujemy rozmowy na dany temat, szukamy rozmówcy, który najbardziej odpowiada, tak, danemu tematowi. No i musimy się z nim umówić, musimy go przekonać. Nie zawsze za pierwszym razem on może chce, więc w jakiś taki sposób też musimy porozmawiać, żeby nie poddawać się od razu po pierwszym nie, żeby móc sobie powiedzieć, że

0: Kraśniku, to być może jakieś inne jest podejście.
1: Bardzo podobne. Trzeba znienacka pytać, bo nikt się nie chce wypowiadać z reguły.
0: Tak, i to, co też już wiem, to czego się nauczyłam, znaczy bardzo szybko się tego nauczyłam przy sądzie ulicznej, absolutnie nie można zaczynać rozmowy od pytania, czy ja mogę zadać pytanie. Absolutnie nie, bo wtedy nikt się nie zgodzi. Trzeba od razu zadać to pytanie. Przedstawić się szybciutko, że załóżmy Radio Białystok czy Radio Ortodoksja i przechodzimy do konkretu, zadajemy pytanie, a nie czy mogę zadać pytanie, bo mało kto się zatrzyma na ulicy i udzieli odpowiedzi na to pytanie.
1: To potwierdzam, tak samo było ostatnio na pielgrzymce, chociażby na Świętą Górę Grabarkę, kiedy no nie można pytać, czy ktoś odpowie na pytanie, tylko trzeba zadać pytanie, podstawić mikrofon i
0: dokładnie. I wtedy
1: odpowiedź.
0: Z automatu ktoś bardzo często ma coś do powiedzenia, więc od razu to mówi. Ja najbardziej, bo oczywiście bardzo z różnymi reakcjami się spotyka w czasie takich sąd ulicznych dziennikarz, no nigdy nie spotkałam się też z jakąś taką strasznie nieprzyjemną, która by tam mnie jakoś poruszyła i... Ale to, co stwierdzam, jest najgorsze, gdy ktoś nic nie mówi, gdy ktoś mija i nawet nie powie nie dziękuję, bo ja rozumiem, że ktoś nie chce rozmawiać, może ma jakiś gorszy dzień, albo po prostu w ogóle nie ma ochoty. Oczywiście, jego prawo, ale najgorsze jest, jak się do kogoś podchodzi i się coś do niego mówi, a ten ktoś coś zupełnie ignoruje. To taki apel do wszystkich, jak ktoś będzie kiedyś zaczepiony przez dziennikarza, to jeżeli nie ma ochoty, to żeby po prostu to powiedział, bo takie ignorowanie to jest takie najmniej przyjemne z takiej pracy dziennikarskiej doświadczenie.
1: Wchodzimy teraz nieco w kulisy pracy dziennikarskiej. Czy w przeciągu 25 lat w pani karierze dziennikarskiej były jakieś wpadki, które zostały mocno w pamięci?
0: O tak. Tak, tak, tak. No dzisiaj się z tego śmieję. Ale umiem się śmiać dopiero po jakimś czasie. Ja jestem perfekcjonistką. Jak coś gdzieś mi nie pójdzie, to bardzo długo to przeżywam. Wiadomo, praca na żywo, to no, nie da się tego uniknąć. No to zawsze się ktoś pomyli, tak? Więc no, nie łudźmy się, nikt nie jest nieomylny. Zdarzają się pomyłki, zdarzają się przejęzyczenia. Niektóre są zabawne, inne może mniej zabawne. Ja może opowiem o mojej wpadce z Radia Ortodoksja.
1: O, to prosimy.
0: A, więc... Już nie będę mówiła o żadnych przejęzyczeniach, bo to zdarza się, wiadomo, tak jak mówię, ale była taka sytuacja. No teraz do niej podchodzę z dystansem, ale na samym początku, proszę mi wierzyć, było mi z tym trudno. Rozpoczynała się tutaj ta praca w Radiu Ortodoksja. Tworzyliśmy wszystko, tak? No, uczyliśmy się sami wielu rzeczy i był taki moment, w którym chcieliśmy wprowadzić telefony od słuchaczy. Żeby była taka możliwość, że jak ktoś zadzwoni, to żeby było można w trakcie programu na żywo wpuścić tego słuchacza, żeby on mógł coś powiedzieć, żebyśmy mogli z nim jakoś porozmawiać. I uznaliśmy, że, bo to byłam ja i właśnie osoba, z którą próbowaliśmy to tak od strony technicznej zrobić, uznaliśmy, że no trzeba w takim razie zrobić taką próbę, no ale najlepiej nie na antenie na żywo, bo jak coś nie wyjdzie, no to po co, tak? Zrobimy to po programie. No i cóż, no byliśmy młodzi, niedoświadczeni i... To, co nam przyszło do głowy, to jak skończył się program, bo wówczas był dwugodzinny, tak? Teraz program trwa znacznie dłużej, wtedy kończył się o 18, tak? Czyli od 16 do 18 trwał program na żywo. Odczekaliśmy chwilę, ale może jakieś, nie wiem, 5 minut. I gdzieś tak 18:05 stwierdziliśmy, że zadzwonimy. Ale do kogo? Do znajomej. Wykonaliśmy ten telefon, no i trwa próba, tak? Próba wpuszczania na antenę. Nie dość, że ja tej znajomej nie poinformowałam, że to jest właśnie taka próba. Po prostu uznałam, że ja sobie z nią porozmawiam. Więc była to rozmowa. Nic tam złego nie padło nawet. Ale to była taka luźna, koleżeńska rozmowa, która się odbyła na antenie. W sensie poza programem, tak, poza programem, ale gdy my skończyliśmy tę rozmowę, ktoś zadzwonił i powiedział, co tam się dzieje? Przecież na antenie są jakieś dziwne rozmowy. I dopiero do mnie dotarło, że wiele osób, gdy skończy się program Radia Ortodoksja, nie przełącza na inną stację, nie wyłącza, tylko ma stale nastawione tę częstotliwość, bo już czeka.

0: do następnego dnia, do godziny 16, żeby słuchać tego programu.
1: Tak jest do tej pory, tak.
0: Tak jest do tej pory, tak ludzie słuchają tego radia. Wtedy ja nie miałam tej świadomości, ile osób usłyszało tę rozmowę, która, podkreślam, nie było tam nic drożnego, nic złego, naprawdę. No niemniej jednak była to prywatna rozmowa dwóch osób, zupełnie niedostosowana do sytuacji. No nie powinna taka rozmowa mieć miejsca na antenie, w sensie, no było to poza programem, jeszcze raz podkreślę. Niemniej jednak była to sytuacja, którą bardzo długo przeżywałam. No dzisiaj oni tak opowiadam, no już oczywiście z dużym dystansem, minęło 25 lat. No niemniej jednak, no tak, to była taka spora wpadka wówczas.
1: Czasami zdarzają się takie sytuacje. Pamiętam, że przy uruchamianiu nowych nadajników to też właśnie testy trwały w nocy i później słuchacze sygnalizowali, że budzili się w nocy z tego powodu, że usłyszeli dżingle Radio Ortodoksja.
0: Czyli także, nie tylko ja.
1: Także tak to bywa. Dzisiaj, kiedy naczytuje pani serwisy informacyjne w Radiu Białystok, to w jaki sposób pani przygotowuje się do tego naczytywania? Bo tam pada bardzo wiele często trudnych słów, to jest bardzo szybko naczytywane, no łatwo o pomyłkę.
0: Tak, ale to też już jest kwestia lat wprawy, doświadczenia, wypracowania troszkę tego aparatu mowy. W Radiu Białystok pracuję w bardzo różnych godzinach. Pierwsze wiadomości czytam o 6 rano. Był nawet taki okres, że o 5 rano już się czytało pierwsze. Kiedyś czytałam również w nocy, co godzinę, więc to o każdej porze dnia i nocy trzeba być przygotowanym do tego. Więc jakichś takich specjalnych, pewnie trzeba to robić, może nie powinnam tego mówić publicznie, bo jakichś takich specjalnych, wielkich ćwiczeń nie robię, ale kilka takich podstawowych ruchów i myślę, że to też lata doświadczenia i wprawy robią swoje.
1: Ja myślę, że pani jest takim dobrym przykładem dla tych osób, które dzisiaj przychodzą do Radia Ortodoksja, które pracują tutaj razem z nami, które też dzielą się swoim czasem, poświęcają swój czas po to, żeby przygotowywać swoje audycje. Jeżeli dzisiaj taka młoda osoba przyszłaby do pani i powiedziała, że chce zostać dziennikarzem, ale nie wie, od czego powinna zacząć, to co by pani poradziła takiej osobie?
0: No przede wszystkim pytanie brzmi, czy na pewno wie, co chce robić, tak? Czy to jest, no czy jest przekonana do tego, bo też spotykam się z czymś takim, że no nie chcę też generalizować, bo oczywiście bardzo niesprawiedliwym jest wrzucanie wszystkich do jednego worka, ale mam też troszkę takie wrażenie, że dzisiaj młodzież bardzo szybko chce zobaczyć efekty tego, w co wkłada swoje zaangażowanie. Efekty różne, tak? I finansowe również. A gdy tego nie dostaje, to szybko się poddaje. Od razu też przepraszam wszystkich, jeżeli ktoś taki nie jest, bo to jest też takie, no, takie generalne spostrzeżenie dotyczące tego, jak wiele młodych osób się zachowuje, bo też obserwuję, gdy do Radia Białystok przychodzą młode osoby i dosyć szybko się poddają. Ale jeżeli ktoś jest przekonany i wie, co chce robić, dziennikarstwo to też na pewno taka, no, pasja i jakaś taka ciekawość świata. Jeżeli ktoś ma w sobie takie rzeczy, to wytrwałość i no, na pewno znajdzie swoje miejsce.
1: Wytrwałość to najważniejsza cecha dobrego dziennikarza?
0: Nie, ciekawość. Ciekawość świata. Tak, tak. Umiejętność dostrzegania różnych rzeczy, które są wokół. Więc no, nie przechodzenie obojętnie wobec pewnych spraw, ale na przykład właśnie zadawanie pytania dlaczego, a co i jak, dostrzeganie, gdy coś się dzieje takim okiem, a dlaczego to się tak wydarzyło, może tutaj się zatrzymam, zaciekawię, więc myślę, że to.
1: A największe takie zagrożenia, jeżeli chodzi o współczesne dziennikarstwo, czy są, dostrzega pani jakieś zagrożenia?
0: Zagrożeń, no na pewno jest dużo. Czy dostrzegam jakieś zagrożenia? Przede wszystkim myślę, że rzetelność to jest coś, na co trzeba bardzo mocno zwracać uwagę, czyli sprawdzać, gdy się podaje jakąś informację, najlepiej w paru źródłach, bo gdy się tego nie zrobi, tylko się ulegnie jakimś takim... Bardzo dużo jest teraz, wiadomo, że fake newsów, dużo rzeczy stworzonych, wygenerowanych tylko po to, żeby stworzyć jakieś poruszenie, choćby cała ta ostatnia sytuacja z tą pandą, prawda? Przez cały kraj się przetoczyła historia dzikiego kota, który gdzieś tam krążył i straszył ludzi, a na koniec się okazało, że było to wytworem. Więc no nie poddawać się czemuś takiemu, zapytać kilka razy, zastanowić się, zanim się coś poda dalej. Bo powielanie pewnych informacji niesprawdzonych, nierzetelnych może zrobić ogromną krzywdę.
1: Myślę, że to też będzie dobra taka informacja, dobra przestroga dla naszych młodych dziennikarzy, żeby weryfikować to, co mamy. To też jest dobre pytanie, czy dziennikarze kiedyś mieli łatwiej, czy dzisiaj mamy łatwiej. Dzisiaj mamy dużo różnych możliwości, mamy internet, prawda, ale nie zawsze te informacje są potwierdzone.
0: Dokładnie, ale czy chodzi o to, żeby było łatwiej?
1: No chyba nie do końca.
0: No właśnie. Chodzi o to, żeby robić dobrze swoje, prawda? Żeby właśnie rzetelnie być no, w zgodzie ze samym sobą i wiedzieć, że się zrobiło wszystko właściwie, tak? Że nie, no, nie możemy sami sobie ani ktoś nam czegoś zarzucić, że czegoś nie zweryfikowaliśmy, że podaliśmy coś w jakiś taki sposób nierzetelny, niesprawdzony. A wcale nie musi być łatwiej. No też, jeżeli mamy radość z tego, co robimy, radość z rozmawiania z ludźmi, to jest chyba bardzo ważne.
1: Radio Ortodoksja w tym roku obchodzi 25-lecie swojej działalności. Czego by pani życzyła tej rozgłośni radiowej?
0: No właśnie. Kolejnych lat słuchaczy w różnym wieku przede wszystkim, myślę, bo to jest wyzwanie, które przed wszystkimi rozgłośniami stoi, tak, żeby dotrzeć do każdej grupy społecznej, bo wiadomo, że kolejne pokolenia odchodzą, ale musimy też pracować w taki sposób, żeby być też atrakcyjnym dla tych kolejnych pokoleń, a wiadomo, że Radio Ortodoksja no, jest bardzo ściśle sprofilowane, bardzo ma określony sposób przekazu, ale i też treści, więc no to jest też bardzo ważne, żeby ci młodzi również bardzo chcieli, a chcą tu przychodzić i pracować, więc to jest fantastyczne, że są młodzi, którzy chcą tutaj działać i nie tylko ci, którzy właśnie no nie tylko nastolatkowie, ale wiem, że też młodsze grupy takie przychodzą tutaj, więc to jest bardzo fajne, że młodzież chce się w to angażować. Więc przede wszystkim słuchaczy, bo no radio jest dla kogoś, no nie jest samo dla siebie, tak? Ma sens wówczas, gdy ludzie chcą słuchać, więc życzę, by chcieli, by jak najwięcej osób przez kolejne lata chciało słuchać, więc dobra robota.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę i za to, że zechciała pani podzielić się swoimi wspomnieniami związanymi właśnie z pracą w radiu. Moim i państwa gościem była pani Marta Nazarko, dziennikarka Polskiego Radia Białystok, która swoją pracę i pierwsze kroki dziennikarskie rozpoczynała w naszym radiu. Dziękuję bardzo. Sława Jezusu Chrystu.
0: Sława w wieki.

Dobiega godzina końca naszej audycji. Dziękuję za możliwość towarzyszenia Wam dzisiejszego jesiennego wieczoru. Żegna się z Państwem ksiądz Grzegorz Wasiluk, a za chwilę usłyszymy modlitwy wieczorne. Jutro tradycyjnie zapraszamy już od 16, a przywita Was Katarzyna Waśkowska. Do usłyszenia. Z Bogiem, z praznikom. Sława Jezusu Chrystusowi.